nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
2: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Nie daj, bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
1: Wszyscy razem przyszliście w jednym momencie, czy dziewczynki wy przyszłyście wcześniej?
2: Nie!
3: Ja, Patrycja i
4: ja.
3: I
4: nie,
3: ja.
4: To najpierw to tak. Michał pierwszy przyszedł do tego domu, później my w trójkę,
3: a później Artur, Amela i
4: Wiktoria.
5: I tam inne dwie dziewczynki i ja.
6: Ola, Patrycja i Damian zostały przywiezione z wyniku interwencji. Emocje, to widać było w tych dzieciach, dużo takich emocji, szczególnie w Oli. Ona to tak bardzo, jak opowiadała o tym, co było w domu, to ona po prostu, te emocje to wręcz tak wychodziły z niej. Ta złość, ten gniew, ten żal po prostu, że ich zostawiali całymi nocami, że one były same, że one się bały, że jakiś tam wujek przychodził do nich i bił je. To po prostu, to się z nich tak, szczególnie tak z Oli, bo Damian z Patrycją, Patrycja była bardziej taka zamknięta, gdzieś te emocje tak tłumiła w sobie, niewiele chciała mówić, parę jedynie takich zdań, natomiast najwięcej tutaj Ola była taka, że gdzieś tam to wyrzucała z siebie, że były głodne, że nie miał co jeść, że nie chodziły do szkoły, bo nikt ich nie wysłał.
1: Słuchajcie, a teraz wujek Wojtek opowie wam o takich historiach ze swojego życia, jak się jego życie zaczęło zmieniać.
7: Ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
3: No bo kupowali ten.
7: Ty wiesz dokładnie, nie?
3: Ja też.
7: U mnie to się zawsze kończyło awanturą, jak były pieniądze w domu. Pamiętam też kiedyś, jak ten pan, który zżył moją mamą, bił moją mamę i wziął buta, takie buty szpilki, wiecie jak wyglądają? Damskie buty. I tak ją bił po głowie. Krew zaczęła lecieć, jak ja to widziałem, to było coś... Krew zaczęła lecieć, jak ja to widziałem, to było coś strasznego.
3: Mogę zadzwonić.

0: muszą się martwić, nie muszą się opiekować swoim rodzeństwem, dbać o, robić sobie samemu, przygotowywać jedzenie, czy zastanawiać się, czy mogą pójść do szkoły, czy nie. Amelka kiedyś jak była, to 7-letnie dziecko, które jest przysłodkim dzieckiem. Ona zawsze próbowała być taka twarda, niczego się nie bać. Ona zawsze mówiła, że ona się niczego nie boi, ona jest taka... To było takie jakby samoobrona, że ona broniła się przed tymi wszystkimi rzeczami w taki sposób, że próbowała być taka zamknięta i twarda. A teraz po prostu jest takim miękkim, no, kochanym po prostu, otwartym. Pani w szkole bardzo ją chwali, mówi, że jest niesamowitym dzieckiem, że po prostu, że Amelka jest takim kochanym, niesamowitym dzieckiem, jest bardzo koleżeńska, że pani jest bardzo z niej zadowolona, nie? Artur mówi, że on dopiero u nas nauczył się i zaczął na przykład rysować. On nie wiedział, że tak fajnie rysuje, bo lubi rysować. Także gdzieś tam mogą też odkrywać pewne rzeczy, które mogą robić, że są zdolne, że potrafią coś robić, nie?
1: Ja byłem cały czas na ucieczce, wtedy z domu dziecka, 2 lata. Policja mnie nie szukała, dała sobie spokój ze mną. Ja miałem około 15 czy 16 lat wtedy, a ja skończyłem edukację na 5 klasie podstawowej. Odzywało się w moim sercu takie myślenie, co ty będziesz miał po prostu, ty będziesz tak samo żył jak mama z tym konkubentem. Myślę, a może ja pójdę sobie do szkoły podstawowej i powiem, że mnie przyjęli, zobaczymy co zrobią. I ja tak poszedłem z ulicy, pani dyrektor zrobiła ogromne oczy, ja mówię, że ja się chcę uczyć, że po prostu taka i taka sytuacja, opowiedziałem i oni mnie przyjęli. Ale wiesz, ja miałem 15 właśnie czy 16 lat, 5 klasa to są dzieci, nie, to są 12-latkowie, nie. Ja wchodziłem do klasy w kombojkach, długie włosy, kolczyki. I jak ja wchodziłem do klasy, no to taki, można powiedzieć, dla tych dzieci to taki postrach trochę na tamte czasy i w szkole tak samo. No i moja wychowawczyni kiedyś powiedziała, że no niestety ja nie będę mógł chodzić do tej szkoły dalej. Między innymi też dlatego, że ja powinienem być w domu dziecka, ale oni mogą mi załatwić taki ośrodek szkolno-wychowawczy, bardzo blisko Wałbrzycha. I na soboty, niedzielę będę mógł przyjeżdżać do domu, ona mi to załatwi. Tak mi powiedziała moja wychowawczyni. Ja przemyślałem to i powiedziałem, że okej, w porządku, chciałbym po prostu skończyć chociaż tą szkołę. Podstawową, wtedy myślałem tylko o tym, nie?
0: Niech pan zmiata i nie lata.
2: Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem biegowata, a pan nie. Powiedziała i tym prędzej odleciała, a wieczorem trupił brał mu humor.
1: Byłem w tym ośrodku, zacząłem się uczyć, była możliwość zrobienia w jednym roku 2 klasy, więc tak zrobiłem. I właśnie w tym ośrodku widziałem właśnie, że są 2 takie panie. U nich było czuć coś takiego, że one nie przychodzą do pracy odbębnić swoje tam 8 godzin i pójść, ale że to były osoby, które są naprawdę nami zainteresowane. I pamiętam taką sytuację właśnie, jak zaczęliśmy rozmawiać z nimi i nagle w rozmowie w którymś momencie padło właśnie hasło Niki Krus opowiada. I mi się teraz przypomniała ta książka, którą ja rok czy półtora temu czytałem. I ja mówię, ale ja znam tą książkę, nie? Macie tą książkę? Tak, mamy. To przynieście mi ją, ja bym ją chciał przeczytać. I wtedy już ją przeczytałem od początku do końca i ona zupełnie inaczej wtedy na mnie już wpłynęła.
3: Się, że zimna wiosna zamienia się w gorące lato.
1: W tym czasie jeden z moich braci już siedział w więzieniu. Drugi był w poprawczaku. Trzeciemu też groziło tam jakaś kara też pozbawienia wolności. A ja miałem już wtedy 16 czy 17 lat. Też byłem bardzo blisko już tego, żeby trafić do więzienia. Czasami ja chodziłem tam pod areszt śledczy do mojego brata. To oni mi przez te kraty krzyczeli do mnie, że Wojtek, masz kraty w oczach. Wykręć jakiś numer, my ci tutaj łóżko już przygotowaliśmy. Jak oni tak krzyczeli, to człowiek tak rósł. A z drugiej strony... W sercu to takie pragnienie, że ja nie chcę tego, a z drugiej strony nie miałem czego innego. Jak przeczytałem właśnie tą książkę, to pomyślałem sobie, że ja bym tak też chciał żyć jak ci ludzie. I oni mnie zabrali na taką konferencję chrześcijańską, gdzie ja zobaczyłem ludzi, którzy byli narkomanami i ich życie zostało wyzwolone, byli alkoholikami, również ich życie zostało wyzwolone. Dla mnie to po prostu było coś niemożliwego. Jak Bóg może coś takiego zrobić? I w moim sercu takie głębokie wołanie gdzieś tam do Boga. Boże, jeżeli jesteś, zmień coś w moim życiu. Boże, pomóż mi w moim życiu.
0: A jaką ostatnią historię czytaliśmy?
2: O owieczkach.
0: O owieczkach. To moja ulubiona historia o owieczkach.
2: Moja też. Mhm.

0: A co jest tam takiego twojego ulubionego w tej historii?
1: Jak że pasterz miał sowie, takie nam odginęła. I było 90.
2: Ja pamiętam, jak pasterz znalazł owieczkę.
3: Jak ja byłem na tej konferencji, wtedy powiedziałem, że Boże, albo teraz, tutaj, ja oddam Ci swoje życie, albo po prostu wrócę do Wałbrzycha i będę robił o wiele gorsze rzeczy. I praktycznie moje życie się zmieniło z dnia na dzień. Wróciłem do domu, nasze mieszkanie to przekształciliśmy. Ja wziąłem takim porywie moim, to wcześniej mówię, bo jest libacje w tym mieszkaniu, gdzie mieszkałem z bratem, a ja wziąłem lutownicę i na nadprożach od strony korytarza zacząłem lutować lutownicą dom uczniów Jezusa Chrystusa, nie? I sąsiedzi szli i patrzą na mnie i mówią: ty Macie, co ty robisz, nie? Ja mówię, że od tej pory to będzie dom uczniów Jezusa Chrystusa, a ty już całkowicie zwariowałeś.
4: No, a też jeszcze wam powiem taką ciekawą jeszcze rzecz. Pamiętam taką sytuację, jak byłem jeszcze w ośrodku szkolno-wychowawczym. Wkradłem się do takiej szafki i zobaczyłem, że tam w tej szafce jest taki fajny zegarek. Taki zegarek, że jak był dzień, no to pokazywał tarczę dnia, a jak była noc, to tarcza się ściemniała. I strasznie mi się ten zegarek spodobał, więc go sobie schowałem do kieszeni i zamknąłem tą szafkę. Jeszcze później wziąłem inne rzeczy, pokradłem, typu jakieś obrazy. Wziąłem to wszystko do mojego domu i dawałem to ludziom w prezencie. Między innymi zegarek dałem na urodziny mojemu tacie, który się bardzo z tego zegarka ucieszył. Nie wiedział o tym, że to kradziony. I jak przyszedł taki czas, Ja się nawróciłem do Pana Jezusa, to Bóg poruszył moje serce i powiedział do mnie, żebym zabrał te wszystkie rzeczy, które były kradzione, i żebym poddawał tym osobom powrotem. No. Wtedy pojechałem do mojego taty i mówię do niego: tata, oddawaj mi zegarek. A tata do mnie mówi: ty jesteś nienormalny? Dałeś mi go na urodziny. Ja mówię: ale on był kradziony, oddawaj ten zegarek. I tata z taką złością mi go oddał. I wiecie co, i pojechałem do tego ośrodka. I kiedy wszedłem do tego ośrodka, zobaczyłem tam różnych wychowawców i wyciągałem te moje rzeczy skradzione. Zacząłem opowiadać, że ja kiedyś ukradłem te rzeczy, a teraz chcę je oddać, bo moje życie się zmieniło. A i później chciałem jeszcze ten zegarek oddać, a nie było akurat tej pani, której ten zegarek był wcześniej. Więc powiedzieli mi, gdzie ona mieszka. Odszukałem ją, zapukałem do drzwi. Jak ona otworzyła drzwi, zobaczyła, że ja stoję pod drzwiami, to się przestraszyła. A ja mówię, że ja mam coś dla pani. Ona tak patrzy, taka zdziwiona. I ja wyciągam zegarek. Ona: a skąd go masz? A ja go pani ukradłem. Ale mówię, Bóg zmienił moje życie i po prostu przyszedłem go dzisiaj oddać. I tak to się właśnie po prostu skończyło.
5: Mnie to trochę druzgocze.
4: Co cię druzgocze?
5: Te historie.
4: Było strasznie, ale myślę, że jest dobry koniec, co?
5: Dobry koniec jest. Ale początek był smutny.
3: I praktycznie od tamtej pory minęło 20, zaraz będzie 21 lat. Nie? Jak to minęło? Poszłem do szkoły, po szkole poznałem moją żonę Moniczkę. Na jednym z takich spotkań chrześcijańskich wzięliśmy ślub, zamieszkaliśmy później tutaj w Walimiu. Pojawiło się pierwsze dziecko.
0: Zawsze myślałam, że żeby nasz dom służył Bogu. Nie wiem w jaki sposób, tak? Ale taka była gdzieś tam modlitwa, żeby nasz dom, nasze mieszkanie, nasz dom służył Bogu. I dzieci się tak przewijały w różnych naszych rozmowach. Często o tym rozmawialiśmy, modliliśmy się o to też często, tylko że sytuacja nam nie pozwalała, nie? Ale myślę, że to była taka wspólna myśl. I w zależności od tego, kto więcej o tym myślał, ten bardziej to jak gdyby tak nakręcał, prawda? Tak zachęcał do tego, nie? Później jak już tak nasze dzieci podrosły, stały się większe, już bardziej samodzielne, widzieliśmy, że no, bardziej mamy taką stabilność większą i że możemy podjąć już jakieś konkretne decyzje, że zgłosimy się do PCPR-u, bo trzeba przejść oczywiście całą tą procedurę, szkolenia. Pomału przechodziliśmy i dostaliśmy Michała.
3: Okej, to jest dobrze, ale 14 miałeś rozbić na dziesiątki i na jednostki. Tutaj dziesiątkę zrobiłaś, dobrze, ale zapomniałaś o czwórce. Gdzie jest czwórka? Smazujemy to.
2: Tobą.
3: Nie, pytanie za 100 punktów. Czy Michałek jest przygotowany do szkoły?
6: Nie.
3: I co? No i co?
2: Wujek już.
3: Spakowany do szkoły?
6: Nie, muszę się już
3: spakować. Zapraszam. A wiesz co masz jutro?
6: Na basen.
3: No i co? Przygotowane ubranie na basen?
6: Nie.
3: No i jak?
0: A jakie macie marzenia? Macie jakieś marzenia?
2: Ja mam. Żeby jeździć na koniu.
0: Dobra, to wiemy.
2: Ja chcę być piłkarką.
0: Ale coś takiego wyjątkowego.
7: Ja mam fajne marzenie.
0: Jakie?
8: Ja chcę być policjantem.
7: Ja chcę być snajperem i będę albo bombowcem, albo snajperem. Bo fajne jest wojsko.
2: Michał.
5: Ja bym chciał być kierowcą.
9: A czym chciałbyś jeździć?
5: Autobusami.
3: A Wiktorcia gdzie jest?
2: To jest małpa, jakby to.
3: Wiktorciu, chodź serduszka. A ty kim byś chciała zostać w przyszłości?
8: Ja chcę być też jeździć na koniu.
7: Dżokajką.
2: Ja malarką, policjantką i piłkarką.
10: No to na pewno chciałabym być szczęśliwa całe życie. No i chciałabym się dostać do wojska i na studia. No i chciałabym pomagać ludziom bardzo. Nie, to nie.
3: Pamiętam to, jak byłem dzieckiem, nie, z braćmi. Do tej pory to pamiętam, jak myśmy to marzenie mieli. Tacy mali chłopcy, nie? Mieliśmy takie marzenie, takie dziecinne wtedy, że jak dorośniemy kiedyś, to będziemy się zajmowali dziećmi, będziemy pomagali dzieciom. Będziemy mieli żony, będziemy mieli dom wspólny razem i wszyscy razem zamieszkamy i będziemy się dziećmi opiekowali, nie? Że nigdy dzieci już nie będą trafiały do takich miejsc, jakich my byliśmy.
5: A pamiętasz w tamtym roku tą zimę?
3: No.
5: Co odgarnialiśmy?
3: No.
7: No to było fajnie.
3: Śnieg. Pamiętasz, jak byliśmy na Sankt-Pietersburgu?
11: W rocznicę rzezi wołyńskiej słychać głos o pojednanej Europie. Pogoda w Polsce nie zachwyca, za kilka dni będzie lepiej. Dorożki na krakowskim rynku zostają, ale batalia o nie jeszcze się nie skończyła. Dorota Wertycka. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć od nacjonalizmu. Takie głosy słychać w dniu uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Więcej o tym Wawrzynie Zakrzewski.
12: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
13: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
12: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
14: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
12: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
11: Kierowcy panikują przed nowym tunelem na S1 w węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
15: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz. Na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
11: A ocieplić ma się w środę. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa, mimo decyzji radnych o tym, że mają pozostać w mieście. Aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania. Jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie, Sabina Janeczko.
16: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
11: Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje natomiast zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Na razie jednak dorożki konne pozostają.
17: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: Chmur dziś nie zabraknie, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 19 do 20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
17: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Na program zaprasza sponsor Alupoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem, drożeje ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
1: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
0: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
2: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
0: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe. I wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku meczu, wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, czasem duże, a miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni na południowym wschodzie Polski, miejscami także nad morzem. W centrum 22 stopnie, a najcieplej na zachodzie nawet do 28.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl
4: Bonton Radio. Weekend.

0: break my heart.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: Programie, koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
2: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: No poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Bon ton

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
8: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
7: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
8: Zadzwoń 664

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Znowu wielki upał na południu Europy skrócono wyścig Tour de France. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. 1/5 wakacji za nami, sporo wolnych miejsc w Karkonoszach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie, we Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
1: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
0: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
2: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100, niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
0: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Kończy się drugi tydzień wakacji. Zaglądamy w Karkonosze. Tłumów nie ma. W hotelach co trzecie miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
3: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
4: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
5: Lody, basen, wszystko co się da.
6: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy. No i na Stare Miasto.
7: 21 km zrobiliśmy.
8: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
0: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Niebo dzisiaj częściowo zachmurzone, można powiedzieć przeważnie zachmurzone. Będzie trochę słońca, ale prawie w całym kraju może być też deszczowo. Deszcz przelotny. Nie powinno padać tylko nad morzem. Temperatura od 20 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie Polski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend. This blessed love will never party. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Reklama.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na kawę.

0: każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek Polki grają dziś z Japonkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. W odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
0: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormuz według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
2: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
0: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono, motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
0: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum i na południu. Nad morzem nie powinno padać. Temperatura około 20 stopni, to najchłodniej, na wschodzie, w centrum 22 do 25, a na zachodzie nawet 28.
4: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
5: Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
8: Bon Bon Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też,
10: to poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
12: Bonto

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000.

0: 2000 zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite, a to mogą być korki i wydłużenie podróży prawie o godzinę. Mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
1: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
0: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granice w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
2: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
0: 2/3 Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
3: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe, dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
0: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Około 20 stopni dzisiaj na wschodzie Polski, w centrum od 20 do 25, a gorąco na zachodzie 28. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i może padać, prawie wszędzie. Nad morzem nie powinno.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Muszę poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Weekend.
16: Dłonie mi drżą.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
5: Prażynki przysnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Uczta dla fanów prażynek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
10: Bonton Radio.

0: Dyplomaci odradzają podróże do Kataru po wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie. Ukraina musi rozliczyć się z historii UPA, mówią polscy politycy. W lasach obrodziło grzybami. Uważajmy na trujące. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska ambasada w Katarze odradza podróżowanie do tego kraju. W wakacje lepiej wybrać inny kierunek niż Bliski Wschód. Tej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między USA a Iranem. Irańczycy ostrzelali amerykańskie jednostki m.in. właśnie w Katarze i Omanie. Za nami 83. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu, mówią zgodnie polscy politycy. Przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
2: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
1: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już do Ukrainy miejsca w Europie.
3: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
1: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: Deszczowa aura spowodowała wysyp grzybów w lasach. Lekarze przypominają o ryzyku. Pomyłka może być śmiertelnym zagrożeniem, ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
4: Grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątrobę. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, chełmówki.
0: Dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy, jeśli mamy wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia to półfinałowe pary piłkarskiego mundialu. W nocy po dogrywkach awansowali Argentyńczycy i Anglicy, do domu wraca Szwajcaria i Norwegia. Półfinały we wtorek i środę. W USA nadal zostaje sędzia Szymon Marciniak. Możliwe, że dostanie do prowadzenia jeden z ostatnich czterech meczów.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Niebo dzisiaj mocno zachmurzone. W przeważającej części kraju możliwe przelotne opady deszczu. Nie powinno padać nad morzem. Temperatura na wschodzie około 20 stopni, w centrum od 20 do 25, a gorąco na zachodzie 28. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1015 hektopaskali.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bon.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
9: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
8: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
9: Zadzwoń 664 775 457
8: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam Żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement z diety Żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
4: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Reklama. Ponton Radio.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Tragiczne pożary lasów w Hiszpanii, zginęło już 12 osób. Wojewoda Dolnośląska utrzymała zakaz korzystania z wody na rzece Bóbr. Bilet na koncert kupujmy z pewnego źródła, radzą eksperci. Chodzi o ewentualny zwrot kosztów, gdyby coś nie wypaliło. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożary lasów w Hiszpanii, jedne z najtragiczniejszych w historii. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło już 12 osób. 23 osoby są poszukiwane.
1: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje, i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak. Tak trzeba było uciekać.
0: Mówi turysta z Wielkiej Brytanii. W związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Spada liczba tak zwanych namułów w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku w okolicy remontowanej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. W czerwcu spuszczono wodę ze zbiornika. Spowodowało to śmierć ponad 20 tysięcy ton ryb. Kontrolerzy nadal sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony wykonawcy remontu. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
0: A wyraźne ocieplenie już właściwie wszędzie przyjdzie w środę. W najlepsze trwa sezon koncertowy. Rzecznik konsumenta radzi kupować bilety tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, dlatego by w razie odwołania imprezy otrzymać zwrot pieniędzy. Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej.
3: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn, nie wiem, nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta, więc mieć świadomość przy zakupie.
0: I jak dodaje ekspertka, przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak to jest przy większości zakupów online.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dziś od 20 stopni na wschodzie Polski, w centrum 20 do 25, gorąco na zachodzie 28. Niebo przeważnie zachmurzone i to mocno. Możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie Polski, w centrum, na południu. Właściwie tylko nad morzem nie powinno padać. Wiatr raczej łagodny, a ciśnienie w normie.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
10: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
9: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
10: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
9: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
11: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Sprzedaj mieszkanie po mamie, na słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Zakazy kąpieli nad morzem. Pogoda jest niebezpieczna. Julia Spirydenko przestanie być premierem Ukrainy, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Policja złapała na raz w jednym samochodzie dwóch pijanych kierowców z zakazem jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych, gdzieniegdzie z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych. Zakazy obowiązują właściwie na całym polskim wybrzeżu, a także w Gdańsku Brzeźnie, na Wyspie Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej. Niedługo pogoda ma się polepszyć, wrócą upały. Lekarze przypominają, by zadbać o skórę, chronić ją przed palącym słońcem. 4,5 tysiąca osób rocznie zapada na czerniaka, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Podstawą profilaktyki jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie palącego słońca i badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz.
1: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
0: Co trzecia osoba chora na czerniaka umiera. Teraz Ukraina. Zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Sfirydenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne są zmiany w rządzie. Skierował premier Sfirydenko do objęcia, cytat, ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w jednym samochodzie. W Bielsku koło Płocka policja chciała zatrzymać auto z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał samochodu, skręcił w boczną uliczkę, tam porzucił auto i uciekał pieszo. Został zatrzymany, ale to nie koniec historii, opowiada Monika Jakubowska z płockiej policji.
2: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicą wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
0: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani, obaj mieli też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. We wtorek zostanie otwarte Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle. Przybliży historię narciarstwa ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Placówka stanęła w samym sercu parku w centrum Wisły.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Na wschodzie, w centrum i na południu Polski jeszcze może dzisiaj trochę popadać. Nad morzem na północnym zachodzie nie powinno. Wieczorem temperatura od 20 do 28 stopni. Jutro będzie cieplej, jeszcze tylko na wybrzeżu około 22, a w pozostałej części kraju już właśnie pod 28. Prawie w całym kraju może przelotnie padać.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Janek Zieliński, Radio Bonton. I zerkamy sobie na dzisiejszy temat, jakim jest ostatni piąty zlot pojazdów zabytkowych organizowany przez Roztoczańskie Muzeum PRL w Zamościu. Tak się składa, że jako Radio Bonton mieliśmy nad tym wydarzeniem patronat medialny. Ja tam się wybrałem, no z racji, że moje rodzinne strony to raz, a dwa, że były tam także osoby z Chełma, też osoby, które możecie kojarzyć ze zlotów w Chełmie. Taką jedną osobą był pan milicjant w milicyjnym Chryslerze. I pozwoliłem sobie go zapytać, skąd w ogóle wziął się pomysł na to przebranie, na takie jeżdżenie po tych zlotach i jakie historie są z tym związane.
2: Brakowało tej osoby, która sprawowała władzę nad tym wszystkim, więc sam się przebrałem jako milicjant, także no od 5 lat jeżdżę sobie na zloty. Trochę jest tych historii takich śmiesznych, ciekawych. Znaczy taka chyba najbardziej aktualna była to na rajdzie Koguta, który był tutaj właśnie też w Zamościu, był organizowany w sensie jako meta. No miałem bliskie spotkania z komendantem obecnej policji, także też było wesoło. No myślę, że jest 1-0 na moją korzyść była.
1: Tak się składa, że za tym milicyjnym autem ustawili się hipisi. Bardzo sympatyczne małżeństwo, które przyjechało polskim małym Fiatem. I trochę o tym zabytku też nam opowiedzieli.
3: Teraz to zabytkowie, ale kiedyś to nas to mój pierwszy samochód, kiedyś tam mnóstwo lat temu. I tak po kolei. Potem była przerwa, były duże Fiaty. W końcu, kiedy wróciłem jednak znowu do malucha. On zresztą dla mnie jest pojazdem dosłownie eksploatacyjnym na co dzień. Sołtysem jestem i tak sobie po wsi jeżdżę. Jeżeli we dwoje mamy w tym kierunku upodobania, więc o wiele łatwiej jest, bo wtedy żona nie psioczy, że mąż w garażu siedzi i coś tam dłubie ciągle, bo ciągle coś tam... Tylko łączycie, tak, no. Zawoła na obiad, no to też miło.
4: W szyciu strojów, które są
3: no, oczywiście,
4: ważne.
3: A znowu od strony stylizacji, no to już jest sprawa żony. Czy nie, no jeżeli ktoś to lubi i przyzwyczaił się i nie patrzy na ten komfort jazdy, no to nic mi przeszkadza. Wielu właścicieli maluchów, kiedy teraz chcą sobie, mówią, a czy można by wejść sobie na chwilę, nie? No bo miał tam ileś tych maluchów miał. Wchodzi do samochodu i mówi, ale one kiedyś były większe. No bo jeżeli teraz się siedzi w jakimś samochodzie Mercedes czy inny, no to jest ta przestrzeń co inna, tu jest jednak ściśnięty. Ale to jest w maluchu, to jest tak jak w małym domku. Jak kiedyś były małe domki, mieszkało ileś w tym domku, wszyscy byli razem, nie mogli się rozbiec po pokojach, bo ich nie było. Tak samo i w maluchu. Jeżeli już jedziemy, no to bardzo blisko siebie.
4: To jest jeszcze taki samochód z duszą. Tu czujemy właśnie ten wiatr we włosach, ten taki spokój, powrót do czasów minionych, takich innych.
3: Nie trzeba mi patrzeć na szybkościomierz, bo ja już słyszę po silniku, że już pewne szybkości przekraczam.
1: Tutaj oczywiście mieliśmy już weteranów, aczkolwiek zdarzyli się także debiutanci. Jednym z takich ciekawszych aut na tym zlocie, debiutujących powiedzmy z racji ich doświadczenia, takim autem był starosieńki Fiat 1300. Ojciec z synem przyjechali i spytałem się ich też z kolei, skąd się ich zajawka wzięła na to auto konkretnie.
5: Skąd zajawka? Syn, będąc w Niemczech, po prostu wyczytał z ogłoszenia, że jest takie auto do sprzedania. To było kupione w zeszłym roku od kolekcjonera, od Włocha, który na stałe mieszka w Niemczech. Posiada jakąś tam dużą kolekcję. I w takim stanie przyjechało. Po prostu jest to nasz pierwszy przyjazd na jakikolwiek zlot. Ogólnie do tej pory tylko przyjeżdżałem jako widz obejrzeć. A teraz nie ma różnicy, niż jak przyjeżdżałem jako widz obejrzeć. Po prostu no tylko tyle, że ludzie przychodzą, robią fotki, pytają. Takiego Fiata miałem 30 lat temu, ale to już robionego w Polsce, a ten, tak jak mówię, mamy od zeszłego roku. Na polskich drogach dopiero zrobiliśmy 200 km, więc trudno coś powiedzieć. Eksploatacja nie jest droga, bo to jest po prostu naszego Fiata, jak robili, to części można było w kiosku ruchu kupić.
1: To były klimaty, powiedzmy, starsze, PRL-owe, ale z kolei Znalazło się także miejsce na nieco nowsze auta, tak jak w przypadku właściciela pierwszej generacji Eclipse'a, który też tam troszkę o tym aucie opowiedział.
6: Znalazłem go na Elixie, stał pod Opolem Lubelskim. Pojechałem, obejrzałem, bo nigdy Eclipse'y na oczy nie widziałem. Pierwszej generacji nigdy na oczy nie widziałem. Dopiero zobaczyłem, jak właśnie pojechałem go oglądać. I tak spodobał mi się. Pogadałem z kumplem, czy jest sens to brać. On mówi, bierz. I tak wziąłem, i tak się pojawił u mnie. No i jeżdżony jest weekendowo, wiadomo, no bo nie mam czasu za bardzo na tygodniu, także weekendowo jest tylko jeżdżony. No i przyjemność z jazdy. Samochód wart każdych pieniędzy. Jakbym miał okazję kupić drugie takie samo auto, to nie zastanawiałbym się. Od razu bym wziął.
1: Ponownie Janek Zieliński z tej strony w Rytmie Lata w Radiu Bonton. Kontynuujemy temat ostatniego zlotu pojazdów zabytkowych Roztoczeńskiego Muzeum PRL w Zamościu. Wydarzenie, na którym byliśmy jako Radio Bonton, nad którym jako Radio Bonton mieliśmy patronat medialny i też tam osoby znane z chełmskich zlotów były obecne. Ogólnie tematem przewodnim tego zlotu była Ameryka. Tam pojawił się m.in. polski Chuck Norris, ale też trochę Amerykańców było, m.in. panowie z bardzo długim Lincolnem z lat 70. Ponownie byli ojciec z synem i podobnie pytałem się też ich o to, skąd w ogóle pomysł na Lincolna na polskich drogach.
7: No zawsze jakoś wpadały nam w oko stare Amerykańce, a cenowo, no woleliśmy takiego Amerykańca kupić jakiegoś porządnego, no dużego Fiata czy Poloneza, tak? No i stąd taki pomysł. Obsługa tego samochodu nie jest tak trudna, na jakiego on wygląda. Wbrew pozorom, lepiej nawet promień skrętu zebrać w jakiejś szosie, to lepiej jak nie mniejsze osobówko. No węższe czy coś, to nie, no bardziej bym powiedział, że nie chodzi tu o drogi, tylko o miejsca parkingowe. Części są, wprawdzie w Polsce nie tak, że od ręki, ale idzie dostać. To tak samo w Ameryce zamówić sobie przez internet można części. W Ameryce są tak dostępne części, tak jak u nas na przykład do Malucha, Poloneza, dużego Fiata, na takiej samej zasadzie. Na razie w ogóle się nie psuje. A jak się coś zepsuje, to takie naprawdę jakieś szczegóły.
1: Też ogólnie na tym zlocie było kilka ekip. Jedna na przykład przyjechała świeżo zakupionym Volkswagenem T3, o ile dobrze pamiętam, to było auto z lat 70. Przyjechali właśnie takim kamperowym multivanem. I też tam była całkiem ciekawa historia.
8: Wiesz co?

0: niż odpocząć, nie? Przed tym rajdem. No ma...
1: Inną ekipą z kolei na tym zlocie była jednostka OSP, która przyjechała zabytkowym wozem strażackim.
0: Mamy od stycznia. Wiesz co? Oj, biegaliśmy przed rajdem, byliśmy na Mazurach, byliśmy nad morzem jeszcze. Walnęliśmy 3,5 tysiąca kilometrów, coś takiego. I bezawaryjnie. Słuchaj, to 1,6 dieselek. Także to i do Niemiec byśmy wyjechali i wrócili. Myślę, że nie byłoby problemu.
2: Mercedes-Benz, model 508D z rocznika 1979. W naszej jednostce od roku 2005 lub 2006 gmina nam go przekazała w formie darowizny i my go po prostu remontowaliśmy do aktualnego stanu, tak jak teraz wygląda, no bo przeszedł remont blacharsko-lakierniczy. Zarejestrowaliśmy go na żółte tablice jako pojazd zabytkowy i jesteśmy pierwszy raz na tego typu zlocie tym pojazdem, no bo on też służy nam do celów promocyjnych jednostki i takie auto już... że tak powiem, reprezentacyjne dla jednostki. No bo jednak już ma wartość sentymentalną dla nas i też pracuje. Aczkolwiek ja na zloty jeżdżę, bo jestem posiadaczem już innego auta zabytkowego i często jeżdżę, no i tak wciągnąłem też druhów i druhny z naszej jednostki OSP w Piotrkówku. Auta pożarnicze na żółtych tablicach, czyli już pojazdy zabytkowe, nie mogą być w podziale bojowym. Muszą być wycofane z podziału bojowego. Ponieważ jest to auto historyczne, zabytkowe, konserwacja takiego auta, no jest takie stare powiedzenie, jak dbasz, tak masz. Auto było troszkę już tak podkorodowane z racji wieku, no i wiadomo, użytkowania, bo no wiadomo, woda, nie woda, w zimie wyjazdy, sól tak samo, kiedyś takich dobrych zabezpieczeń antykorozyjnych nie było. No i w tym roku oddaliśmy go do znajomego, zaprzyjaźnionego warsztatu, który nam przeprowadził naprawy blacharsko-lakiernicze, no i auto wygląda dzisiaj jak wygląda, jest po prostu odnowione, zakonserwowane.
3: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
4: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
9: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
10: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
13: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Tak! Można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga! Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori Totu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek Totu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Zmarł amerykański senator Graham, zwolennik wzmacniania wschodniej flanki NATO. Motocykliści pojechali na Wołyń uczcić ofiary zbrodni. Peruwiańczycy uwielbiają norweskiego piłkarza. 500 dzieci dostało imię Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindseyu Grahamie. Republikanin zmarł dziś w wieku 71 lat. Od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był przyjacielem Polski i orędownikiem wschodniej flanki NATO. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało na Wołyń do Łódzka, by upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. Robią to co roku. Odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady. Mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
1: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc. Ludzie się zatrzymywali samochodami, a dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne, ale pomoc była okazywana. Nawet w tym gorącym czasie wszystko było okej.
0: Wczoraj odbyły się państwowe uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Prawie 300 skarg wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji M-Obywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
0: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji są też widoczne statusy zgłoszeń. Wielkie siatkarskie emocje, niestety bez happy endu. Polki przegrały w Osace z Japonią 2-3, nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Wyprzedziły je w tabeli właśnie tym bezpośrednim meczem Japonki. A Polki ostatnie trzy turnieje z rzędu kończyły z brązowym medalem. Tym razem zwolnią miejsce na podium. Piłkarski mundial inspiruje rodziców w Peru. Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało w czasie mundialu imię Haaland na cześć najlepszego napastnika Norwegów. Norwegia właśnie odpadła, więc prawdopodobnie licznik Haalandów na razie się zatrzyma.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Jutro zacznie się trzeci tydzień wakacji. Temperatura dopisze od 22 stopni nad morzem do 28 w pozostałej części kraju, a niebo częściowo zachmurzone prawie w całej Polsce. Możliwe jutro przelotne opady. Wtorek podobny, a w środę już upały nad Bałtykiem.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Ekotaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
15: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
16: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
17: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
18: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnęską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnym Stawie i Chrubieszowie.

0: chleb firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: polskiej polityce pojawiła się nowa partia, Unia Centrum. A na Ukrainie zmiany w rządzie. Julia Swirydenko nie będzie już premierem. Marszałek Foch czy marszałek Fosz? No właśnie, kłopotliwe nazwisko. Za chwilę odpowiedź. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Hennig-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie minister klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
1: Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować.
0: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. We wpisie na platformie X napisał, że to element przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, ale jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mają też zakończyć problemy z korkami, tam gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch.
2: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
0: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, gdzie minister ogłosił wyniki projektu. Ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. Przejęzyczenie w nazwie przystanków komunikacji miejskiej w Poznaniu. Pasażerowie słyszeli komunikat skwer marszałka Focha, a powinno być marszałka Fosza, bo tak, zgodnie z regułą, należy czytać jego nazwisko. Zarząd Transportu Miejskiego podmienił ten lapsus i wyjaśnia.
3: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. Mamy ogromny szacunek dla marszałka Fosza.
0: Mówi rzecznik Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski, a rzeczony marszałek Fosz, pisany Foch, był jednym z autorów zwycięstwa aliantów w I wojnie światowej i zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Jutro aż 27 stopni maksymalnie i to na całej szerokości od zachodu do wschodu Polski. Chłodniej tylko nad morzem i w górach, około 22. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale może też lekko popadać i ten deszcz możliwy właściwie wszędzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.
6: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na drugą część rozmowy z Piotrem Strzeżyszem, który podróżuje na rowerze, zwiedza świat, robi zdjęcia, pisze o tym książki i ostatnio udał się na Filipiny. O tym była poprzednia audycja. Dzisiaj zaczniemy od Brunei.
7: Ja jakby wcześniej oczywiście słyszałem o tym kraju, bardzo mnie ciekawił. To jest kraj wciśnięty w Malezję. Kraj, w którym islam jest religią państwową. Rządzi nim sultan. Może ktoś słuchający mnie teraz o tym sultanie i jego bogactwie takim legendarnym już chyba słyszał. No cóż, wjechałem tego Brunei, też dostałem się z wyspy Labuan, najpierw dopłynąłem na taką jeszcze malezyjską wyspę Pulau, czyli wyspa po malezyjsku Pulau Labuan, wyspa nazywa się Labuan, najpierw dopłynąłem na tą wyspę, taka niewielka wyspa. Objechałem tą wyspę, zanocowałem tam, spędziłem tam 2 dni i z tej wyspy był prom, taka łódź motorowa właściwie, już do Brunei. Zrobiłem to dlatego, ponieważ jadąc główną drogą, a tam jest tylko jedna droga, która prowadzi ze wschodu na zachód Borneo i przecina Brunei, przecina w dwóch miejscach, czyli najpierw musiałbym wjechać do Brunei, dosłownie przejechać 30-40 kilometrów, znów wszystkie formalności wjazdowe, wyjazdowe związane z przekraczaniem granicy, wjechać do Malezji, znów wjechać do Brunei i potem jeszcze z tego Brunei wyjechać. Więc jakby podróż promem, łodzią, tą motorową, oszczędziła mi dwukrotnego dodatkowego przekraczania granicy. Po prostu wjechałem do Brunei i potem wyjechałem z Brunei, a tak jadąc drogą musiałbym jeszcze dodatkowo dwukrotnie przekraczać granicę i robić taką pętlę. Tam, no nie jakby nie mamy teraz mapy przed nosem. Jakbyśmy mieli mapę przed nosem, no to bym teraz pokazał Państwu. Znaczy, ja ją mam w głowie, ale to pewnie nie każdy ma. No teraz trudno mi sobie... No na pewno nie każdy teraz, jak ja mówię Brunei, chyba nie każdemu się wyświetliło w głowie. Nie wyświetliła się teraz mapa kształt Borneo i kształt Brunei. No to jest takie państwo wciśnięte w Malezję. Jakby ze wszystkich stron poza morzem, no od strony morza no, graniczy z morzem, ma linię brzegową północną, ale wschodnia, południowa i zachodnia granica to jest granica pomiędzy Brunei a Malezją. Brunei jest takim, znaczy nie, trochę nie czuję się nie czuję się chyba na tyle kompetentny, żeby wypowiadać się o tym kraju, właściwie poza tym, co mogę powiedzieć, co widziałem, ale w ogóle może nie powinienem nic mówić o tym Brunei, w sumie spędziłem tam zaledwie kilka dni, ale miałem takie wrażenie, że to jest taki kraj, w którym kompletnie, no, ja bym się tam nie odnalazł, to znaczy wszystko było takie, z jednej strony bardzo uporządkowane, ściśle poddane temu wymogom, rygorom religii, ale też takie jakieś pozbawione życia dla mnie było. To znaczy wchodzę do supermarketu i tam są produkty. Miałem takie wrażenie, wchodząc do supermarketu w Brunei, jakbym wchodził do supermarketu w Stanach Zjednoczonych. Że po prostu wszystko jest. Jest po prostu wszystko. Wszystko. Tylko, że wszystko jest opakowane. Na przykład chcę kupić, no nie wiem co chcę kupić, kilo pomarańczy, i każda z tych pomarańczy będzie opakowana. Będzie w folice i jeszcze często poza tym, że będzie w folice, to jeszcze będzie w pudełeczku. I to pudełeczko z tą foliką, w której jest opakowana pomarańcza, jeszcze będzie foliowane dodatkowo. Było drogo, ale też dużo takiej wierzęcy z tego kraju, od razu taki spokój. W pewnym sensie, w pewnym rodzaju może nawet przepych, powiedziałbym. Dużo bardzo drogich samochodów na pierwszy rzut oka. To centrum kraju, stolica Bandar Seri Begawan, wokół której no są jakieś małe miasteczka, ale one też takie bardziej dzielnice. Poza jednym miejscem, które jest na południe, znajduje się na południe od samej stolicy Bandar Seri Begawan, tam jest taka dawna część, chyba nawet to jest część stolicy, musiałbym to sprawdzić, teraz już nie pamiętam, ale taka część miasta znajdująca się na Palach, w której według tam statystyk, jak czytałem w internecie, miało to zamieszkiwać kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale jak tam chodziłem po tych budynkach drewnianych, zbudowanych rzeczywiście na palach, to widziałem dosłownie kilkanaście osób. Wydaje mi się, że większość osób jednak już stamtąd wyjechała i tam nie mieszka, jeżeli mają możliwości. No jeżeli po drugiej stronie rzeki mają lepsze możliwości mieszkania, życia i tak dalej, to podejrzewam, że chyba... No, nie wiem, no już teraz się może zapędziłem nie w tą stronę, w którą sam chciałem pociągnąć, jeśli chodzi o moje jakieś jeszcze wrażenia dotyczące tego miejsca, ale wydaje mi się, że tam po prostu większość osób się już stąd wyprowadziła i te statystyki o ilości osób mieszkających w tę część miasta na palach są mocno zawyżone. Tylko teraz jeszcze jedna rzecz. No wychodzę z tego supermarketu, jestem na ulicy, jest gorąco, nikogo nie ma. Tam po prostu nikogo prawie nie było na ulicach. Puste ulice, szerokie, no piękne fontanny, wspaniały park obok obok meczetu, ale nie ma ludzi i też nie ma nocnego życia. Wszystkie te środki pobudzające są zakazane, jest zakaz sprzedaży alkoholów, Oczywiście nie ma żadnych narkotyków i tak dalej, ale nie ma też nocnego życia. Nie wyjdziemy o godzinie 21-22 na miasto, żeby pójść do baru, posiedzieć czy do kawiarni. Wszystko jest zamknięte. I też dużo ludzi pojawia się na ulicach po zachodzie słońca, ale widziałem wiele osób biegających, wiele osób uprawiających sport, jeżdżących rowerami, nie wiem, jakiś jogging, rozciąganie, ale właśnie tylko w jednym miejscu, tak jakby to miejsce było w jakimś sensie wyznaczone, że tutaj można, tam już nie można, albo nie wypada, albo nie wiem co. Też taka tendencja, potem to byłem świadkiem tego też, jak już wjechałem, dopłynąłem do Jawy i jechałem przez Jawę, że taka tendencja do grupowania się, to znaczy to, no bo to jest jednak społeczeństwo kolektywne, prawda? To nie jest społeczeństwo ani Filipiny, ani Malezja może bardziej. Gdyby zastosować tutaj taką dychotomię, jakieś porównanie, podział społeczeństwo indywidualistyczne, kolektywistyczne, no to tutaj zdecydowanie Jawa, czy wcześniej Filipiny są takim społeczeństwem, które żyje w grupie. Rodzina nadal jest ważna. No, ludzie nie swojej przyszłości nie opierają często na instytucjach, nie oczekują jakiejś pomocy socjalnej, tylko tę pomoc otrzymują ze strony członków rodziny, a rodziny są duże. Jawa jest najludniejszą wyspą na świecie, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia. W ogóle Indonezja jest, no, jest w czołówce, podobnie Filipiny, to są jedne z najludniejszych państw na świecie. I to Brunei, które no właśnie też od strony takiej, czy to jest związane z religią, no trudno mi powiedzieć, być może tak, że jednak ta wspólnotowość jest tam istotna, to bycie w grupie, a nie w jakiś sposób życie pojedynkę samemu. Może dlatego właśnie tam te wszystkie takie aktywności, które widziałem w Brunei, jak widziałem ludzi ruszających się, biegających, to wszyscy byli w jednym miejscu, wszyscy byli w grupie. Na przykład teraz trochę odjadę od Brunei i przeniosę się na moment, dosłownie tylko na moment, do Indonezji. Jak byłem w Indonezji, w takiej miejscowości Bogor, i zupełnie przypadkiem znalazłem się na stadionie. I to był duży stadion, taki stadion sportowy. I tam dosłownie jak w takim kołowrotku, w takim młynku dookoła tego stadionu, może nie tysiące, a może i tysiące nawet, może było ponad 1000 osób. 1000 osób przemieszczających się dookoła w tę samą stronę, biegających, obijających się czasem wokół siebie, spacerujących. Jak taka, no, prawda? Jak taka korła, jakby to była pewna forma też medytacji jakiejś. To mi się też kojarzyło oczywiście no, z Mekką i z obchodzeniem kamienia, ale taka forma znów, że no, bycia wszyscy razem. No ja sobie nie wyobrażam, jak ja bym iść pobiegać i poszedłbym na stadion i jak czasami biegam i zdarza mi się pojechać rowerem na stadion. I jak jest już nawet jedna osoba, to już się czuję taki trochę niekomfortowo, o kurde, ktoś już tu biega, to już, no nie wiem, no dobra, jedna osoba biega. Ale jakby biegało pięć, no to już tam nie pobiegam. No pięć osób na stadionie, to już będzie ciasno. A tutaj no setki osób, może tysiące osób w kółko, taka jakby to była jakaś, no nie wiem, uroczystość, jakieś specjalne wydarzenie i oni się tam zgromadzili i biegają wokół czy spacerują, więc to w Brunei to było bardzo charakterystyczne, ten jeden takie miejsce, park, w którym tam ludzie biegali, ale poza tym nic, no puste ulice.
6: Po tej wypowiedzi można by wnioskować, że Piotr Strzeżysz, który jest gościem dzisiejszych naszych Małych Wysp, jest odludkiem, co nie jest prawdą. Czasami potrzebuje odpoczynku, jak każdy z nas. Natomiast znamy się stąd, że pojawia się w naszych rejonach i dlatego ta audycja i dlatego ta znajomość. No właśnie, dzisiaj o dalszych, dużo dalszych podróżach Piotra Strzeżysza opowiada oczywiście on sam. Teraz trochę muzyki, za chwilę wracamy do tej fascynującej opowieści.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Herum i Plac Kupiecki 13.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: development! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Wjechałem z powrotem do Malezji. Jechałem przez Malezję jeszcze przez kilka tygodni. I z Malezji wjechałem, przekroczyłem granicę lądową jeszcze na Borneo do Indonezji. I ta Indonezja od razu, po prostu od razu, to było takie, jakbym dostał w twarz, od razu takie drugie Filipiny. To znaczy znów hałas, nieprawdopodobny zupełnie znów ruch na drodze. Znów powiedzmy, no, może nie tyle kiepskie, ale dużo gorsze jedzenie niż w Malezji. Straszny upał, masa ludzi i bardzo mnie to wymęczyło i stwierdziłem, że dalej już przez Borneo nie jadę, bo początkowo miałem jechać na południe Borneo, do takiej miejscowości Kumai i miałem tam być kilka tygodni. Ale z tych kilku tygodni, proszę sobie wyobrazić, zrobiło się 3 dni. Już pierwszego dnia miałem dość. Przekroczyłem granicę już pierwszego dnia, jadąc przez Indonezję, stwierdziłem, nie no, zwiewam stąd. Dojechałem do takiej miejscowości Pontianak i z tej miejscowości Pontianak popłynąłem statkiem na Jawę. Podróż trwała 2 dni. Nikomu najgorszemu wrogowi nie życzę takiej podróży, jaką odbyłem tym statkiem. To znaczy, to był koszmar jakiś zupełnie. To było coś strasznego. Byłem upchnięty w takiej kajucie, w takiej sali z ludźmi razem, nabity jak sardynki w puszce. Co prawda z klimatyzacją, ale rozkręconą na jakieś nienormalnie zupełnie wartości, typu tam, nie wiem, 10-12 stopni, więc była lodówka. Co 2-3 godziny z głośników, które były umieszczone też w tych kajutach, nazwę to jednak rykiem. Przepraszam za osoby, które może mnie słuchają i są wyznania muzułmańskiego, ale to był po prostu ryk z tych głośników, modlitwy, nawoływania, jakichś komunikatów, cały czas włączone światło, dookoła telewizory spuszczające jakąś taką papkę, czyli strzelanina, filmy gangsterskie, horrory, na okrągło. 48 godzin, 2 doby podróż. Bez snu, obok ludzie śpią, ciamkają, dzieci płaczą, tu ktoś chrapie, na górze karaoke. Jak się wychodziło na zewnątrz, na korytarz, no to oczywiście było się zaczepiane przez osoby, które tam już były i no nie zawsze to było przyjemne, to jest jedna rzecz, 2, no było tam strasznie gorąco, więc jednak wracałem do tej lodówki, no coś okropnego. Jedzenia też nie było, miało być jedzenie, myślałem, że tam coś będę jadł w tej restauracji, która była na górze, ale tam był tylko ryż z kurczakiem, a potem się skończył i były tylko chińskie zupki. Skończyła mi się woda. Nie no, jakiś horror zupełnie, ale no dało się przeżyć. Były też miłe elementy, bo spotkałem kilka miłych osób, naprawdę takich zupełnie ciepłych, fajnych osób, z którymi rozmawiałem. No chociaż rzeczywiście nie byłem w nastroju do rozmowy i to na pewno jakbyśmy się w innych okolicznościach spotkali, no, to by nam się lepiej rozmawiało. A tak to, ja byłem sfrustrowany i to się pewnie jakoś tam ze mnie też wylewało. Ale miło to wspominam. To przynajmniej to jakaś osłoda tej podróży. No i potem wjechałem, dopłynąłem na Jawę. I też ta Indonezja mnie bardzo szybko zmęczyła i wróciłem do Polski, może nawet trochę szybciej niż myślałem. Po prostu jechałem już do najbliższego lotniska, czyli do Dżakarty. I wróciłem do Polski. No może gdybym pojechał na wschód, ale też już chyba nie miałem siły już dalej jechać, ta Indonezja pewnie inaczej by wyglądała. bo tam na wschodzie jest już mniejsza gęstość zaludnienia i pewnie nie byłoby całego tego hałasu, tego smrodu z tych silników, tych rur wydechowych, takiego jaki był na jawie, gdybym jechał bardziej na wschód, czyli tam mam na myśli, no najpierw Bali, chyba wszyscy o Bali słyszeli, ale to Bali też, no z jednej strony jest komercyjne, jest turystyczne, jest obudowane hotelami od tej strony południowo-wschodniej, ale podobno na przykład północno-zachodnia część wyspy jest jeszcze nieskomercjalizowana. Zresztą podobnie to było na Sri Lance. Byłem kilka miesięcy wcześniej na Sri Lance i to bardzo podobnie to wyglądało, że część akurat południowo-zachodnia Sri Lanki jest mocno zurbanizowana, tam jest hotel na hotelu i większość turystów tam się udaje po przylocie na Sri Lankę. Też dlatego, bo to jest bliżej po prostu Colombo, bliżej lotniska. Ale na przykład wschodnia część wyspy, no, która też tam od strony takiej może raz, że logistycznej, że tam się trudniej dostać, ale też historycznej, tam były konflikty pomiędzy Tamilami a Syngalezami i tam cały czas ten rejon ma chyba taką złą pasę, po prostu ludzie uważają chyba, że tam jest niebezpiecznie, chociaż nie jest. I to wschodnie wybrzeże było zupełnie nietknięte, no tam jest po prostu dziewicze wybrzeże i to pewnie podobnie wyglądałoby to na Bali, że to północno zachodnie wybrzeże, z tego co ja słyszałem od znajomych, którzy tam byli, że jest jeszcze nietknięte i tam tych hoteli nie ma. No i potem jechałbym dalej na wschód, być może, czyli cały ten archipelag Moluków, no, Timor, no, ogromna wyspa Celebes Sulawesi, leżąca tam na północ bardziej, Flores, Sumbawa, Gwinea, część wyspy jest indonezyjska, więc tam jeszcze byłoby gdzie pojeździć, no ale ja już nie miałem na to siły.
4: Żeby nabrać sił, posłuchamy muzyki. Przypominam, że słuchacie audycji Nasze Małe Wyspy. Gościem dzisiejszych naszych małych wysp jest Piotr Strzeżysz, podróżnik, fotograf, pisarz.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51. Naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
0: Reklama.
6: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Podróże Piotra Strzeżysza, który jest gościem dzisiejszej audycji, bywają bardzo długie, dłuższe niż nasze i bardzo często nie wiążą się z odpoczynkiem, ale z każdej, nawet najdłuższej podróży się wraca i okazuje się, że pobyt w domu jest również bardzo atrakcyjny.
7: Siedzę teraz w pokoju, wyglądam na zewnątrz, jest tu co prawda ulica w odległości może do jakichś 100 metrów od mojego okna, ale jak teraz rozmawiamy, no trudno to nazwać rozmową, bo bardziej ja gadam, a ty nic nie mówisz, ale no jak nagrywamy tę audycję, jak jestem tu i mówię, to przejechałem może ile? 3 samochody, tak? Przez tam te 50 minut, jak już chyba widzę, gadam. Nikt tutaj nie jeździ z rozkręconymi tłumikami. No czasami oczywiście są jacyś motocykliści, którzy przejadą i jadą setką, ale no to sporadycznie, no raz na dzień albo rzadziej. Jest zielono, jest ciepło, ale nie tak, że siedzę tu zlany cały potem.
6: Zapytałam też Piotra Strzeżysza o to, jak się regeneruje po upałach, których często doświadcza podczas swoich podróży. My ich doświadczyliśmy w czerwcu, właśnie wtedy była nagrywana ta audycja i myślę, że wszystkim dały się we znaki. Oto sposób Piotra na to, jak je przetrwać.
7: Znaczy trudno to nazwać regeneracją. Ja na przykład jak jadę rowerem przez te kraje, gdzie jest gorąco i duża wilgotność, to solę wodę. To jest taki patent, który ja odkryłem w Meksyku, jak pierwszy raz jechałem kiedyś z Alaski do Patagonii. To już było lata temu. I ja się wtedy odwodniłem i wylądowałem w szpitalu. I dostałem kroplówkę, robili mi tam jakieś badania moczu pod kątem, czy nerek nie rozwaliłem. No i tam mi właśnie lekarz, który mi tam robił tą kroplówkę, mówił, czy tam pielęgniarka, już nawet nie pamiętam. Ale wszyscy jednomyślnie, tam potem to słyszałem kilka razy, dodawaj sól do wody. Jeżeli nie pijesz elektrolitów, jeżeli nie kupujesz w aptekach takich już specjalnie spreparowanych pod kątem nawodnienia płynów, to po prostu dodawaj sól do wody, a jeszcze lepiej, jeszcze dodawaj do tej soli trochę cukru, limonki i masz naturalny energetyk. I to rzeczywiście ja stosuję, jak jeżdżę przez te kraje gorące, czyli dodaję trochę soli do wody, to jest około, powiedzmy, to jest czubek łyżeczki małej soli na litr wody. Do tego dodaję limonkę, tam limonki są bardzo popularne. Tak, no u nas można dodać cytrynę, jak ktoś chce do tego dodać trochę witamin, cukier. Cukier zazwyczaj tam w tych miejscach kupuję w formie takich różnych bloczków, czy takich kulek, prostokącików. To jest sprasowany zazwyczaj sprasowany cukier trzcinowy. No ale to no, może być jakikolwiek cukier, żeby trochę dodać kalorii. No oczywiście tu w Polsce nie trzeba dodawać tych kalorii, czy tam jak ktoś nie jedzie rowerem, tylko próbuje ten upał w jakiś sposób przeżyć. Tylko że znów no, w tym upale w Polsce siedząc, to pewnie człowiek nie poci się aż tak bardzo jak wtedy, kiedy no jest w ruchu, czyli tak jak ja, kiedy jestem na rowerze. No, no nie wiem, no dużo snu, dużo cienia i co, no raczej właśnie bo chciałem teraz powiedzieć, no dużo odpoczywać, tylko że znów jak ja jadę rowerem, no to trudno to nazwać odpoczynkiem. Wydaje mi się, że to jest dość indywidualne, chyba że to jest indywidualne. No ja mam znajomych na przykład, którzy są sprawni, którzy dużo się ruszają i generalnie są zdrowi, ale na przykład bardzo źle znoszą wysokie temperatury, bardzo źle znoszą upały, nie jeżdżą w ogóle w takie rejony gorące, jeżdżą w zupełnie inne szerokości geograficzne. Jeżdżą gdzieś na północ albo zupełnie na południe, jakaś Patagonia. No, jeżeli ktoś ma możliwości, czas i pieniądze, to wybierają tego rodzaju miejsca bądź wysokie góry, ale raczej nie jeżdżą w te okolice równikowe, no bo już jak ktoś tam raz był i się stwierdził w cudzysłowie, znaczy nie, że poparzył, ale stwierdził, że to nie dla niego, no to już tam nie jeździ. A no oczywiście ma to jakieś znaczenie, bo chciałem teraz powiedzieć, dla mnie to nie ma znaczenia. No ma jakieś tam znaczenie, ale nie jakieś takie duże bardzo. To znaczy ten element temperatury nie jest czymś takim, co by mnie kompletnie zniechęciło pojechać gdzieś, gdzie jest bardzo gorąco. Na przykład no, hałas mi przeszkadza bardzo i ten hałas mi bardzo przeszkadzał, czy na Filipinach, czy w Indonezji, ale ten upał... To szczególnie właśnie na rowerze, kiedy jest ten ruch powietrza, kiedy jednak jest jakiś taki powiew tego wiatru przyjemny, to da się znieść. No ja to znoszę, no są osoby, które tego nie znoszą i wydaje mi się, że to nawodnienie jest bardzo ważne i raczej pewnie unikanie tej takiej intensywnej szczególnie aktywności sportowej. To może się źle skończyć teraz. Był, że ktoś, kto ma problemy z krążeniem, no nie powinien jednak podejmować tak intensywnej aktywności fizycznej w temperaturach przekraczających 40 stopni, no bo to jednak nie jest niczym normalnym w Polsce. No nie mamy na co dzień 40 stopni. Jak ci ludzie, których no jednak spotykałem w drodze, oni mają to, Indonezyjczycy czy Filipińczycy, oni taką temperaturę mają na co dzień, oni są do tego przyzwyczajeni, no już i genetycznie i jakby po prostu środowiskowo. No, lepiej na pewno to znoszą i dla nich to jest normalne, że jest taka temperatura, taka wilgotność. To oczywiście nadal nie musi być przyjemne, ale są z tym obyci, a my nie.
6: Piotr Strzeżysz na naszych małych wyspach opowiada o swoich podróżach, o ich plusach i minusach, bo wszystko je ma. Teraz trochę muzyki, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: podczas czerwcowej rozmowy z Piotrem Strzyżyszem. Dlaczego czerwcowej? Dlatego, że właśnie wtedy udało mi się go złapać, bo przeważnie podróżuję. Wtedy miał przerwę i udało nam się porozmawiać. I właśnie podczas tej rozmowy okazało się, że podróże rowerowe, no, stety lub niestety, nie są dla wszystkich.
1: Nie są dla wszystkich, nie. I na pewno nie wiążą się z przyjemnością właśnie. To jest w ogóle też takie, wydaje mi się, że to jest częste postrzeganie, szczególnie wśród osób, które mało podróżują, czy że mało jeżdżą, które utożsamiają podróżowanie z wypoczynkiem, czy z czymś przyjemnym, z przyjemnością. A tego rodzaju podróżowanie, szczególnie właśnie w tych krajach gorących, wilgotnych, nie ma nic wspólnego z przyjemnością. To znaczy nie ma nic wspólnego z taką permanentną przyjemnością, z taką ciągłą przyjemnością. To jest wysiłek. To jest naprawdę ogromny wysiłek. To zabrzmi trywialnie, prawda? To jest taki truizm już chyba, że im bardziej się człowiek namęczy, to potem bardziej doceni to, co osiągnie. To jest proste przełożenie. No oczywiście, że będę to wspaniale wspominał. Już to dobrze wspominam, a pójdę dopiero 2 tygodnie od powrotu. I oczywiście, że to będę bardzo dobrze wspominał. Tak, tak. Tym bardziej, że właśnie te złe rzeczy, te rzeczy, które mi przeszkadzały, chociaż ja je teraz dość łatwo wymieniłem, jak zacząłem o tym myśleć i sobie przypominać te wszystkie upierdliwości, ale to o tym się zapomina. Zapomina się te złe rzeczy. One gdzieś tam zostaną, ale nie będą miały chyba aż takiego znaczenia, jeśli chodzi o całość tej drogi podróży. Natomiast rzeczywiście, gdybym ja miał teraz wybierać i gdy myślę o kolejnym miejscu, do którego miałbym pojechać z rowerem, to na pewno nie będzie to Jawa. Na pewno. Po prostu to był tak duży wysiłek, taki psychiczny też, że ja tam na pewno nie pojadę drugi raz. Ale cieszę się, że tam byłem, tak? To znaczy nie żałuję, że tam pojechałem, ale drugi raz, przynajmniej na dzisiaj, tak jak mam to, co mam w głowie, mówi mi, na pewno bym tam nie pojechał. Chociaż to jest takie na pewno, może takie na pewno, teraz na pewno, ale no, wszystko jest możliwe. A potem zobaczymy, może za 10 lat zmienię zdanie, chociaż na dzisiaj wydaje mi się, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo jak tam pojadę, to znów mi będzie źle, o Jezu. Nie pojechałbym tam drugi raz.
0: Nie brzmi to zachęcająco. Dobrze, że jest ktoś, kto zwiedzi takie rejony i nam o nich opowie. Taką osobą jest Piotr Strzeżysz, gość dzisiejszych naszych Małych Wysp. Piotra zapytałam również o to, czy ma już plany na kolejną podróż.
1: A nie, na razie nie mam. Ale mogę, w przyszłym tygodniu już mogę mieć, ale to na razie nie mam.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za spotkanie, dziękuję Wam za tę wspólną podróż. Dziękuję również Piotrkowi Strzeżyszowi, pisarzowi, podróżnikowi, fotografowi, którego książki bardzo polecam. Zajrzyjcie również na jego stronę On The Bike, jeżeli jesteście ciekawi jego przygód. Przypomnę, że ta rozmowa była nagrywana w czerwcu, bo tylko wtedy mogłam złapać Piotrka w przerwie między swoimi podróżami, tymi dalszymi i bliższymi. Więc jeżeli są jakieś nieścisłości, to dlatego. Za dzisiaj dziękuję i na razie mówię do usłyszenia.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama. 104.

0: Tragiczny pożar lasu w Hiszpanii podobno już opanowany. Drożeje dolar i euro, powiemy zaraz dlaczego. Plastikowe worki pojawiły się w lasach, to nie są śmiecie, nie zbierajmy ich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 12 osób. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według władz Andaluzji pożar został opanowany.
1: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
0: Jutro do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz firmy XTB.
2: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
0: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i na Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Rozpoczyna się największa w historii renowacja zamku w Kwidzynie na Pomorzu. We wrześniu obiekt zostanie na 4 lata zamknięty dla zwiedzających. To 14-wieczny zamek w stylu gotyckim z charakterystyczną wieżą połączoną 55-metrowym gankiem arkadowym. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie są śmiecie, a specjalne pułapki na motyle brodnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
3: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
0: Leśnicy apelują, by nie zbierać i nie niszczyć pułapek przypominających foliowe reklamówki. Jutro niebo częściowo zachmurzone, deszcz przelotny możliwy właściwie wszędzie. Na północnym wschodzie niewykluczone burze. Ciepło, cieplej niż dziś, 27 stopni. Na zachodzie, w centrum i na wschodzie Polski chłodniej, nad morzem i w górach tu około 22. Upały mają wrócić w połowie tygodnia.
4: Bonton Radio Weekend.

reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Reklama.

0: Reklama. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej.
9: Prażynki przesnadki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnadki. Zawsze przy meczu.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. Konie wożące turystów do Morskiego Oka są zdrowe, zapewniają lekarze. Jeszcze w tym roku rząd chce zaostrzyć uznawanie prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Tym razem na terenach dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam prawie 700 Polaków. Marcin Starzec.
1: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Również jutro rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki, zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji. Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
2: Pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż, na tym krzyżu nazwisko.
1: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
0: Konie pracujące na drodze do Morskiego Oka przeszły badania lekarskie. 3 nie zostały dopuszczone do pracy przy wożeniu turystów, a przebadano prawie 300. Lekarze weterynarii, którzy badają zwierzęta, twierdzą, że konie są w dobrej kondycji.
3: Część nich jest niestety troszkę zatuczona i w związku z tym to może negatywnie wpływać na kwestie wysiłkowe, ale nie ma tak naprawdę się do czego czepiać.
0: Mówi Piotr Szpotański, który

0: Trzeba dał 280 koni. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego zakazu wykorzystywania koni do transportu turystów na tej trasie i zastąpienia ich elektrycznymi busami. Jeszcze w tym roku mają być gotowe nowe przepisy zaostrzające zasady uznawania prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Tak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9. etap wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Murawa z finałów mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey, tego, na którym będzie finał. Będzie ona sprzedawana w czterech kategoriach. Najtańsza za $450, a najdroższa za 3000. Jutro już się zrobi naprawdę gorąco. Od zachodu po wschód Polski nawet 27, a miejscami 28 stopni chłodniej. W górach i nad morzem tutaj 22. Niebo częściowo zachmurzone, słońca nie zabraknie, ale może także popadać. Deszcz możliwy w całej Polsce, raczej przelotny. Na północnym wschodzie możliwe też burze.
1: Bonton Radio. Weekend.
2: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
3: Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie rozmawiam z znaną Państwu doskonale Katarzyną Józefacką. Dzisiaj panią Katarzyną Józefacką, bo nie będziemy rozmawiać o literaturze, a o pracy, o ludziach młodych, o czasami zaprzepaszczonych szansach na przyszłość. Cześć, Kasiu.
4: Dzień dobry i Tobie, i Państwu.
3: Kasia, pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze w myśl pewnie ustawy o pracy czy o Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nielegalnie zarobionych pieniądzach? Pamiętasz, co to było i ile miałaś wtedy lat?
4: Wiesz co, zaskoczę cię, bo ja to zrobiłam na studiach, nie wiem, czy to dobre słowo, ale z wyrachowania, żeby mieć co wpisać w życiorys. Już wtedy wiedziałam, w CV. CV, młodzi mówią dzisiaj częściej. Naprawdę, ja wtedy miałam jakby i stypendium naukowe, i socjalne, i tam pieniążki od taty i nie musiałam tego robić, ale bałam się, ja już się bałam dość wcześnie rynku pracy, który w naszych czasach, to był 2001, kiedy wychodziliśmy, nie było kolorowo. To się zmieniło później, ale nie było. Ja się już martwiłam i naprawdę podjęłam tą pracę, żeby mieć co wpisać w CV. Naprawdę. I to była opieka nad dzieckiem.
3: Opieka nad dzieckiem, czyli dla dziewczyny to bardzo częsty powód. Dokładnie rok temu miałem możliwość przyglądać się młodym ludziom po drugiej stronie oceanu, za Atlantykiem. I w wielu miejscach w okresie wakacyjnym, w którym byliśmy, ja widziałem albo pracujących seniorów, albo bardzo młodych ludzi. Ja nie mówię o 20-letnich, ja mówię o 15-16-latkach, którzy pracowali. Ja wiem, że to jest inna specyfika rynku pracy, inna mentalność, ale właśnie a propos mentalności, tam jak rozmawiałem z tubylcami, to jest naturalne i normalne, że 15-16-latek na wakacje idzie do pracy.
4: No, czy ma pieniądze, czy nie, tak? Czy ma od rodziców pieniądze, czy nie? Po prostu idzie do pracy, tak?
3: No właśnie, im z lepszego domu, z tak. Wyższego poziomu ekonomicznego, tym częściej idzie do tej pracy. Takie wczesne wejście na rynek pracy, ja nie mówię o pracy regularnej na umowie, bo z tym u nas pewnie może być ciężko, ale nawet takie zwykłe zajęcia, po sąsiedzku wykoszę sąsiadowi trawę za te 20 zł, to daje jakikolwiek potencjał czy lepszy start już później w życiu zawodowym młodych ludzi?
4: Absolutnie tak. I to nawet nie takie miękkie atuty, tak to na razie nazwę, w postaci tego, że ktoś będzie umiał rozmawiać z ludźmi, przedstawić się, ogarnąć, zorganizować sobie pracę, zaplanować sobie pracę. To jest masa tych miękkich, świetnych rzeczy, z którymi teraz z roku na rok coraz gorzej u młodych ludzi. To też twarde takie sytuacje, bo oni bardzo często też mogą sobie to później wpisywać w CV, czy to była praca na umowę, czy nie na umowę. Więc jakby budują też już swój życiorys zawodowy. Tego się właściwie nie da przecenić. Mnie się zdarzały w mojej karierze doradcy zawodowego, a jestem nim od 24 lat, zdarzali się tacy rodzice, którzy prosili mnie, żebym znalazła jakąś ofertę pracy dla ich dziecka właśnie po to, żeby oni się nie z potrzeb finansowych, tylko żeby się ogarnęli, coś porobili. Ale to część tylko, no nieliczni to byli rodzice, natomiast teraz ja już prawie nie spotykam młodzieży, która chce sobie dorabiać na wakacje. Zdarzają mi się studenci z naszej uczelni i to jest fajne i znajdują pracę, bo teraz takiej pracy jest coraz więcej dla młodych ludzi, którzy no ich głównym atutem jest to, że nie musi być płacony ZUS od ich umów zlecenia czy o dzieło, ale sami z siebie, żeby przychodzili, szukali ofert pracy. Nie mogę tego powiedzieć, Przemek, że to jest ostatni czas, ale bardzo długi już czas, od wielu lat to jest.
3: Słuchaj, może wyjdę teraz trochę na ignoranta, ale nie jestem w tym temacie tak bardzo obeznany jak ty, ale kiedy ja miałem te 15-16 lat, to OHP, czyli Ochotnicze Chówce Pracy, to było coś zupełnie naturalnego i wielu moich kolegów uczestniczyli w tym, tak? Czyli podejmowali swoje pierwsze takie czynności quasi zawodowe właśnie w ramach OHAP-u. Dzisiaj funkcjonują tego typu instytucje, organizacje, które pomagają młodym ludziom zdobywać te pierwsze szlify, bardzo niezobowiązujące bardzo często umowami, co jest atutem. Istnieje coś takiego nadal?
4: Oczywiście. Sama przepracowałam 15 lat w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie i uwielbiam to miejsce. I ono cały czas od lat pracuje nad tym, żeby zdobywać te oferty pracy. Co więcej, te oferty pracy są, bo był taki czas, kiedy ich naprawdę było mało. Teraz pracodawcy chcą przyjmować młodych ludzi. No całe sadownictwo, rolnictwo, to wszystko się dzieje w wakacje. Gastronomia, mówiąc tak już kolokwialnie, całe Jezioro Białe chłonie i szuka i zaprasza ludzi do pracy, a nie ma kandydatów. Można każdego dnia od 7.45 do 15.45 udać się na Lwowską 51 na trzecie piętro i tam znajdziesz cały segregator ofert pracy. Przeróżnych. I w Chełmie, i poza Chełmem.
3: No ale słuchaj, jeżeli jest młody, ambitny człowiek, który ma bardzo dobre oceny, jest w liceum, czy w technikum, czy w jakiejś szkole branżowej, ma bardzo dobre oceny, jest ambitny, chce coś w życiu osiągnąć, może blokuje go taka myśl, że ja taki ambitny, z czerwonym paskiem, nie pójdę pracować w sadownictwie albo w gastronomii, bo ja jestem stworzony do rzeczy wyższych. Ja wiem, że może teraz w pewien sposób upraszczam to wszystko, ale może być tutaj taka blokada, że ta praca, którą się oferuje tym młodym ludziom, jest prosta, wręcz niewymagająca zbytnich pokładów myślenia przy wykonywaniu takiej pracy? Czy zdarzają się też oferty takie bardziej ambitne dla tych, którzy mówią, że nie wiem, w przyszłości będą premierami, prezydentami, więc nie będą sobie brudzić rąk pracą fizyczną?
4: Trudno mi powiedzieć, Przemek, już teraz, bo nie to, że ja zmieniam poglądy, chociaż lubię je zmieniać, natomiast świat się zmienia i te pokolenia kolejne, może nawet to duże słowo pokolenia, ale no kolejne roczniki tych młodych ludzi różnie myślą i różnie do tego podchodzą. Nie wiem, nie jest na pewno, no niezręcznie to mówić, ale jest coś takiego, że jak ktoś dostał się na prawo czy na medycynę, to nie będzie smażył frytek od 8 do 20 czy do 2 w nocy gdzieś w jakimś kurorcie czy nad jeziorem. I ta część młodzieży też jest. Ja myślę, że w ogóle młodzież ma pieniądze też, nie szuka pieniędzy. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ja miałam kolegów, którzy na płytę zarabiali miesiąc czasu na jakiś winyl,
3: który, na jeansy się zarabiało,
4: którego nie mogli nigdzie zdobyć, to gdzieś z zagranicy było przewożone i dla muzyki to robili. Naprawdę, to w ogóle niesamowite. Świat się bardzo zmienił i naprawdę mi trudno i negatywnie ocenić tą młodzież, ale ja mam wrażenie, że mi się w ogóle wszystkiego mało chce. I nawet pasji, i nawet, nie wiem, jakichś takich marzeń, na które zbierają pieniądze. Myślę, że też bardzo zaopiekowani i przez szkołę, i bardzo zaopiekowani przez rodziców nie czują zagrożenia. Jakby ciągle ktoś nad nimi czuwał, ktoś pilnował dokumentów, ktoś zapewniał byt, i to niezły. Oni się jeszcze nie martwią, że tego bytu za chwilę może nie być, że jakby będą musieli znaleźć pracę. A zmierzam do tego, że będą musieli szukać pracy, nagle się okaże, że bez żadnego doświadczenia. I ja kiedy miałam możliwość i zapraszana jestem przez szkoły na takie zajęcia zawodoznawcze, często podkreślam, pokazuję młodzieży, jak ja muszę robić, zdarzało mi się być wielokrotnie rekruterem i ja im mówię bardzo prosto, żeby było łatwo. 100 życiorysów i jeśli wszyscy mi przyniesiecie życiorysy z ukończonymi studiami, to ja mam 100 życiorysów z wykształceniem wyższym. To jakie mam wybrać? Kogo zatrudnię, tak? Ja potem patrzę na doświadczenie zawodowe i nie szukam doświadczenia zawodowego na przykład absolwentów liceum i technikum 5-6-letniego. Te mity, które sobie zbudowali kiedyś już bezrobotni, że trzeba mieć 25 lat, masz mieć 5 lat doświadczenia, to bzdury. Żaden pracodawca nie oczekuje od 18-19-latka kariery w zarządzie, tak? Jakby, no bez sensu. I ja im to mówię i oni dociera do nich nagle, że tak naprawdę niczego więcej nie umieją, nie mają umiejętności, oprócz tego, że skończyli szkołę. Mówię, to żaden szał, słuchajcie. A jeśli ja zobaczę, i powiem tak już obrazowo bardzo konkretnie, zobaczę w życiorysie 19-latka, że on brał udział w Wielkiej Orkiestrze, to przecież nie jest miesiąc, to nie są miesiące, to jest na przykład jeden dzień, ale komuś się chciało stać na mrozie, zaczepiać ludzi, wymyślać sposób na tych ludzi, ruszyć tyłek w ogóle tak rano i ogarnąć się do czegoś dobrego. Widzę potem właśnie takie frytki nad białym. Widzę gdzieś rozwożą mglowo, czy pracują dorywczo w różnych miejscach. I też mówię, nikt w życiorysie w CV nie wpisuje rodzaju umowy. To już pracodawca dopytuje i bardzo rzadko dopytuje, czy to była umowa na zlecenie, czy umowa o dzieło. To jest sprawa już między pracodawcą poprzednim i mnie interesuje, co robił, z kim rozmawiał, jak na przykład dorabiał gdzieś w sklepie, to jak rozwiązywał sytuację, kiedy się dwóch klientów kłóci, kiedy ktoś coś ukradł, kiedy jest ktoś nietrzeźwy. I co wtedy? Oni się a szczególnie to pokolenie sprzed telefonów, które mają naprawdę bardzo, bardzo wielkie deficyty relacyjne, oni się wtedy uczą, jak powiedzieć dzień dobry, jak przeprosić, jak coś wymóc u kogoś, jak głośno powiedzieć proszę o spokój. No są nie do zdobycia z żadnych książek umiejętności. I pracodawca to wie, znaczy wie, że ktoś, kto nigdy nie pracował w sklepie, to on jest do przeszkolenia w ogóle, on jest do obycia. A gdzie to obycie? I też tłumaczę młodym ludziom, że żaden pracodawca nie będzie wam płacił za to pensji, żeby się zdobędziecie obycie, tak? Sorry, masz albo nie, pracowałeś nie. I jeśli mam kandydata, który pracował gdzieś z ludźmi, a takiego, który nie, no to jest prosta sytuacja, nie ma czarów. I oni nie mają gdzie tego zdobyć, tak? Takiego doświadczenia, oprócz nie w tej początkowej pracy.
2: Żebyśmy to bardzo czytelną zgłoską zamknęli. Młoda osoba, młody człowiek widzi swoją przyszłość w pracy biurowej, administracyjnej, umysłowej, mówiąc kolokwialnie nomenklaturą sprzed dwóch dekad. I będzie tak swoje kroki kierować, żeby zdobywać to doświadczenie biurowe. Czasami jest je ciężko zdobyć, ale dla potencjalnego przyszłego pracodawcy, tego biurowego, młody człowiek, który na drugim roku studiów, nie wiem, przed maturą, pracował w sklepie, pracował w fabryce, pakując mrożonki do opakowań, to nie jest punkt, który się wykreśla, tylko to jest to też, co powiedziałaś, atut, że ten człowiek potrafi organizować swój czas, tak?
4: Oczywiście, że tak. Poza tym z punktu widzenia pracodawcy czy rekrutera to jest ktoś, komu się coś chciało, który cokolwiek robił w czasie tych studiów. Powiem szczerze, dzisiaj, gdybym ja zobaczyła życiorys absolwenta studiów, który nic w czasie tych studiów nie robił, to nie jest dla mnie pracownik atrakcyjny, to może słowo, ale w ogóle korzystny, przydatny, tak naprawdę, no to co on robił w tym momencie, tak?
2: A tutaj mówimy o pracy takiej okazjonalnej, zarobkowej czy mniej zarobkowej, ale są też inne formy działalności. Mówiłaś o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a ja pójdę o krok bliżej studiów i przypominając swoje czasy studenckie na licencjacie, samorząd studencki to też punkt, który w CV coś znaczy dla przyszłego pracodawcy.
4: Oczywiście, że tak. Myślę, że młodzi ludzie mogą sobie tego po prostu nie wyobrażać, jak to później jest, jak to jest oceniane. Ale oczywiście to jest masa umiejętności, właśnie planowania i w ogóle zaangażowania i czegoś robienia czegoś ponad, za co nie dostajesz pieniędzy i robisz to z własnej chęci. Już pomijam znajomości i różne inne profity, które płyną chociażby z takiego samorządu, też uczniowskiego w szkole. Wspomniałeś o pracy biurowej. Rzeczywiście trudno przykleić do studenta, nowego studenta prawa, który nagle myśli, że będzie zdobywał nad białym, tak jako symbol, doświadczenie zawodowe. Ale ja pytam młodych ludzi, bo oni mają mało wyobraźni, jak nie umieją sobie wyobrazić. Słuchajcie, gdzie was zatrudnią w momencie, kiedy jesteście po liceum czy po technikum, po liceum jeszcze w ogóle bez zawodu, W jakiej kancelarii? Bo wy skończyliście średnie wykształcenie. Każdy ma średnie, tak? Tak mówiąc już, nie wiem, może uogólniając troszkę, ale kto was zatrudni do jakiegokolwiek biura, do jakiejkolwiek kancelarii? My, Przemek, oboje już rozmawialiśmy kilkukrotnie o sztucznej inteligencji. Ja nie chcę demonizować tej sytuacji, ale już nie będzie pracy biurowej. Takiej odtwarzalnej, powtarzalnej, takiego kserowania. Nie wiem, młodym ludziom się może wydawać, że pójdą gdzieś na praktyki albo na staż, ktoś ich przyjmie, będzie im płacił pieniądze za to, że będą tam kserowali, coś biegali. Nie ma już takich czynności. To się będzie powoli robi bardzo odtwarzalne i wszystkie takie sytuacje będą przejmowane i są już przejmowane przez sztuczną inteligencję. Myślę, że to jest bardzo gruby temat, o którym w Polsce jeszcze cicho. To się już dzieje na świecie, już dwucyfrówka wpadła i to wysoka, coraz wyższa. W Holandii czy tam ostatnio chyba, w Stanach też już, bezrobocia wśród ludzi, młodych ludzi. I do nas to powoli idzie, do nas zawsze wolniej, ale naprawdę te liczby nie będą malały. To będzie coraz większe bezrobocie. Nie będą zatrudniane już osoby na tych stanowiskach juniorskich, bo to właśnie będzie robiła sztuczna inteligencja i ktoś, zwierzchnik kiedyś jeszcze tych młodych ludzi, on będzie to zlecał agentom AI, tak? Którzy będą researchowali, pisali teksty, to się już dzieje. Ja się naprawdę boję i bardzo się cieszę, że nie jestem w tym etapie, w takim etapie swojego życia, na tym rynku pracy, który teraz rozgrywa sztuczna inteligencja. I to naprawdę jeszcze nie widać, ale to się już dzieje.
3: Nie chciałbym, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, ale czysta logika podpowiada, że za 3, 4 do 5 lat absolwent szkoły branżowej, hydraulik, murarz, oczywiście, blacharz, będzie miał pewniejszą pracę na już niż magister politologii albo mojego ulubionego kierunku, czyli fabryki bezrobotnych, zarządzania i marketingu?
4: Oczywiście, że tak. Co więcej, to się już dzieje. Zobacz, ile zarabiają fachowcy. Ja ciągle o tym mówię, opowiadam młodym ludziom też i myślę, że ktoś już skleił kropki i rzeczywiście być może ci ósmoklasiści będą inaczej wybierali, ale to się dalej nie dzieje, bo dalej brakuje specjalistów. Musisz czekać na hydraulika, musisz czekać na... Ja się zastanawiam, że przy dzisiejszym... Teraz się uśmiechnę, bo jestem córką szewca i może w tę stronę, ale ja się zastanawiam, że jeśli płacimy po 500-1000 zł za buty, że nie jest dużo szewców wielu, tak? Ja to już zamykane są zakłady. To absolutnie będzie... potrzebne będzie i zresztą nikt nie zabierze im na ten moment te roboty humanoidalne i tak dalej. To jeszcze pieśń przyszłości. To jeszcze nie będzie tak, że one będą wykonywały te prace. Pomijam już te wszystkie prace związane z obsługą ludzi, opieką, pielęgnacją. Zobacz, Przemek, że już się zdarzają takie reklamy wielu firm czy banków. U nas obsługujecie żywy człowiek. Już to jest, czyli już jest problem, już się wściekasz na boty i będziesz szukał takiej obsługi face to face, czyli będą potrzebni tacy ludzie. A skąd oni wezmą umiejętności, jak oni po 12 godzin dziennie spędzają przed telefonami w szkole, na przerwach też nie rozmawiali. Oni nie wyjeżdżają teraz na obozy, na wspólne takie z własnej woli, nie wycieczka klasowa, że wszyscy jadą, ale z własnej woli jakieś takie integracyjne. My byśmy na uczelni chętnie robili takie zapoznawcze, na przykład obozy dla pierwszego roku, albo w trakcie. Ludzie już nie chcą takich rzeczy planować, angażować się w nie. No to będzie dla socjologów, pedagogów, psychologów dużo rzek do zgryzienia, jak to nawet nie odwrócić, ale chociaż trochę przywrócić, tak, żeby nie wiem jak to będzie. Ja to trochę, ja jestem w ogóle optymistką, ty wiesz, ale ja to trochę czarno widzę.
5: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Wracamy do rozmowy z doradcą zawodowym Katarzyną Józefacką. Kasiu, ja doskonale wiem o tym, że ty śledzisz to, co się dzieje w social mediach. Wynika to też z twojej pracy zawodowej na co dzień. I pewnie wyświetlają ci się takie filmiki bardzo przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy mając naście lat albo tuż po dwudziestce mówią, jak zarobić pierwszy milion, albo jak kupić pierwsze mieszkanie, jak obracać tymi mieszkaniami, jak kupić dziesiąte mieszkanie. I mówi to dwudziestolatek, który ma jeszcze, mówiąc kolokwialnie, mleko pod nosem. I wielu młodych ludzi w wieku 15, 16, 20 lat patrzą na takiego youtubera i zastanawiają się, kurde, jak kupić to pierwsze mieszkanie. Poszliśmy trochę jako cywilizacja w tą stronę, że człowiek, który wyświetla nam się na ekranie smartfona, tableta czy telewizora, staje się z automatu ekspertem. 20 lat temu, jeżeli pojawiał się ktoś w telewizji, to faktycznie był ekspert. Dzisiaj w telewizji może pojawić się każdy, nawet absolutnie bezmyślna osoba, która opowiada głupoty typu kim jesteś zwycięzcą. Wtedy wszyscy się z tego śmieliśmy. Dzisiaj takich jestem zwycięzców jest całe multum w internecie i młodzi ludzie wierzą w to, nie weryfikują, nie sprawdzają. To jest droga, która może wiele osób doprowadzić na skraj takiego załamania emocjonalnego, bo kurczę, ten dwudziestolatek ma już 4 mieszkania, a ja mam 26 lat i nie mam jeszcze własnego, pierwszego swojego?
6: No myślę, że na pewno. Ja liczę na to, że ten przesyt, o którym mówisz, zdarzy się tak, że już będziesz miał dosyć słuchania takich osób. Mówi się bardzo w kontekście sztucznej inteligencji, przecież to boty też robią już teraz, nie? I wygenerowane filmiki. Ale mówi się o tym, że przychodzi już taki czas, że będziesz słuchał ekspertów żywych, że będziesz słuchał kogoś, za kim stoi wiedza i umiejętności, doświadczenie, inteligencja i mądrość, bo właśnie nastąpi tego przesyt. Myślę, że masz rację, że to zderzenie młodego człowieka z tym, że tak nie jest, jak już on wyjdzie na swój rynek pracy, tak na skończy szkołę, to tak nie jest, jak ten młody mówił w internecie, na TikToku. No i to może być problem rzeczywiście, jeśli ktoś mu mądrze nie wytłumaczy, jeśli nie spotka dobrych po drodze nauczycieli, kogoś, komu ufa, ale ktoś, kto... No bo to jest niefajna prawda, niewygodna, że dziecko, ty musisz coś umieć, żeby to sprzedać. Ty musisz coś wiedzieć. Nie obarczaj się winą za to, że nie wiesz jeszcze w wieku 19 lat, ale rusz tyłek, żeby za chwilę mieć tą wiedzę. I jak pytają mnie czasem, bardzo często młode osoby, co skończyć, żeby mieć dobrą pracę, żeby znaleźć tą pracę na rynku pracy, tym bardziej teraz zmieniającym się, ja już nawet przestrzegam, nie słuchajcie żadnych opowieści o zawodach przyszłości. To już jest mit, co więcej, to jest kłamstwo. Nie ma teraz w ogóle przewidywalnego rynku pracy. Naucz się czegoś. Potem się dopasujesz do rynku pracy, doszkolisz, nauczysz właśnie nowych technologii, ale mówię wprost, coś musisz umieć, żeby zarabiać, tak? Coś umieć, czy w głowie, czy umiejętnościami, mieć jakąś osobowość. I to się nie bierze znikąd. Tego się nie nauczysz, bo nagle zorientujesz się, że w czerwcu wyszedłeś na rynek pracy, że trzeba być fajnym, spontanicznym. I to się dzieje, to jest proces i to wieloletni. Jeśli, nie wiem, to górnolotnie brzmi, ale jeśli nie będziesz jakiś, nie będziesz miał interakcji z ludźmi, nie będziesz im pomagał, nie będziesz ich organizował, planował, może po cichu, jeśli to jest introwertyk, analizował przygotowy. No coś z siebie kompletnie. I teraz jest... Ja nie wiem, jak dotrzeć do ludzi, którym się nic nie chce. Naprawdę nie wiem.
5: To taka sytuacja. Z maja tego roku dumny uczeń piątej klasy, panią moją polonistkę pozdrawiam, uczeń piątej klasy pojechał na majówkę na obóz sportowy. I kiedy po niego pojechałem, idzie dumnie obładowany reklamówkami, upchane w kieszeniach, ma butelki. Patrzę na niego, mówię, co to jest? A on mówi, to jest mój biznes. Oddam te butelki do butelkomatu, będę miał kasę. Kiedy jest ten dobry moment, żeby rodzice, bo to rodzice są pierwszymi nauczycielami przedsiębiorczości, zaczęli z dziećmi rozmawiać na temat zarabiania pieniędzy? Czy metoda posprzątaj pokój, dostaniesz dychę, jest już takim pierwszym elementem, który uczy z jednej strony obowiązkowości, z drugiej strony sprzątania, a z trzeciej strony takiej zależności, że jest praca, jest kasa?
6: Wiesz co, Przemek, to trudne pytanie, bo ja nie jestem autorytetem w kwestii rodzicielstwa, bo nie mam dzieci, ale why not? Ja jakby, nie wiem, w moim kodeksie takim, nie wiem, etycznym, czy w ogóle nic mi się tu nie kłóci. Oczywiście, że idealną sytuacją jest taka, kiedy od dziecka przygotowujesz dzieci do tego, że są obowiązki i tak dalej, cała pedagogiczną teorię my znamy. Natomiast ja wiem, że tak się nie dzieje. Czemu nie? Albo czemu nie dogadać się z sąsiadem? Już kurde, ja bym temu sąsiadowi dała stówę, żeby moje dziecko poszło do niego kosić trawnik, żeby wiedziało, to jest kompletnie, ty sam wiesz, to jest kompletnie inna radość ze spodni kupionych za swoje pieniądze, czy z jakiegoś sprzętu, na którym młody czeka, niż po prostu go dostaniesz. Ja w ogóle mam wrażenie, że zmniejsza nam się liczba cieszeń z różnych rzeczy, na które musisz czekać, na które musisz zdobyć, na które musisz zapracować. To jest mega frajda. To tak jakby dziecko nie miało tej frajdy, bo dostanie. To już jakby nawet, wiesz, jego osobistej radości jest mniej. Natomiast ja bym tak kombinowała i cenię bardzo rodziców, którzy próbują coś takiego wymyślić dla dziecka. No bo trudno nie dać mu kieszonkowego, nie dać mu na spodnie, kiedy mam pieniądze, mogę dać swojemu dziecku, ale uczyć jakoś przedsiębiorczości, przede wszystkim uczyć tego, że niczego nie dostaniesz za darmo, że tak wygląda życie, nawet zwierząt tak wygląda, że musisz sobie tego, nie wiem, tych zapasów na zimę porobić, czy na ten miód wypracować w ulu, tak? I tak samo człowiek pracuje, opierając się na tym, co potrafi, czego się nauczył. Tak bym chyba do tego podchodziła. I w ogóle mówiła, że dziecko, nikt ci nie da 5000 na starcie, bo ty skończyłeś studia. Wszyscy inni też skończyli studia. I za co konkretnie? To pomyśl, nie? To są trudne rozmowy i trudno jakby wzbudzić takie wyobraźnię wśród młodych ludzi, co on potrafi, bo to jest bardzo często niematerialne, szczególnie w tych takich miękkich umiejętnościach, nie? Planowanie, organizowanie, to o czym mówiliśmy i masa jeszcze innych rzeczy. On nie umie na to wpaść. Trzeba też mu powiedzieć. Może zapraszać doradców zawodowych. Ja zawsze mówię też, między innymi wspomniane OHP służy pomocą przy takich lekcjach. Ja zawsze jestem otwarta, pracując w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i chodzę do szkół i jestem i bardzo chętnie odpowiadam na zaproszenia. Nie wiem, szukać specjalistów, rozmawiać, coś robić dla tych dzieciaków, które nie wpadają na to, że one muszą się uczyć pracy, na przykład.
5: Właśnie kiedy ja byłem w ósmej klasie, czy nawet w siódmej klasie szkoły podstawowej, ja miałem bardzo sprecyzowane plany, jeżeli chodzi o szkołę średnią. Ja wiedziałem, że ja chcę pójść do technikum, ja wiedziałem, że ja muszę pójść do technikum i to do jednej konkretnej klasy, czyli do technikum elektronicznej. Dlatego, że ja wywodzę się z rodziny rzemieślniczej, która cały czas coś robiła, majsterkowała, więc mnie to pociągało. Ale miałem jasno sprecyzowane plany. W tamtych czasach z uczniów szkół technicznych, techników, zawodowych, się śmiano, tak, bo wtedy renomowane były licea. Tylko ja kończąc, co prawda o rok później szkołę średnią, ale wychodziłem na rynek pracy, czy może inaczej, kończyłem szkołę średnią z zawodem w kieszeni, z dyplomem w kieszeni i gdyby noga się powinęła i na studiach nie udało się dostać na studia, czy pójść na te studia...
6: Bo nie było tak łatwo jak dziś.
5: Bo nie było tak łatwo, czy z przyczyn finansowych nie mógłbym studiować, to mógłbym się gdzieś zaczepić, mając ten zawód wyuczony w technikum. Tak. Dzisiaj patrząc na to, co się dzieje w chełmskiej edukacji i patrząc po statystykach, po zamiłowaniu młodych ludzi do liceów, ja wiem, że są licea profilowane, jakieś klasy mundurowe, niemundurowe, Ale w czym tkwi ten taki fenomen liceów ogólnokształcących, że tam ludzie garną, że te listy rankingowe, te punkty są tak wysoko, a technikum, które oferuje wiedzę ogólną na tym samym poziomie, bo podstawa programowa jest taka sama, ale dorzuca jeszcze wiedzę i umiejętności w jakimś konkretnym zawodzie, który dać może chleb w ekstremalnych sytuacjach, są pomijane i traktowane po macoszemu gorzej. Nigdy w życiu nie miałem kompleksu, dlatego że kończyłem technikum, wręcz jestem z tego dumny. Na czym polega ten fenomen liceów ogólnokształcących? Że co, że tam jest więcej dziewczyn?
6: Nie, no myślę, że już dzisiaj nie, chociaż tak kiedyś tak było.
5: No u mnie w klasie było 32 chłopów.
6: Pożyczaliście dziewczyny na studniówki z liceów. Ale wiesz co, no nie wiem, ja powiem brutalnie, nie czym przyciąga liceum, tylko odwrotnie, czym odstrasza technikum. Nam trzeba coś robić. Potem twoja kariera zawodowa, jeśli myślisz, że będziesz pracował w zawodzie technicznym, polega na pracy. Trochę, to się trochę wydaje lekkim zajęciem, o którym mówisz, to przysłowiowo mówimy o tym biurowa. Ale no po prostu trzeba coś umieć, trzeba dochodzić do pracy, trzeba w rzemieślniczych zawodach, w technicznych zasuwać. No już nie chcę zasuwać.
5: No ale dobrze, ja nigdy w życiu nie przepracowałem 10 minut w swoim wyuczonym zawodzie w szkole średniej. To nie jest tak, że ktoś kończy technikum elektroniczne, komputerowe, czy jakiekolwiek inne, czy gastronomiczne, musi zostać w tym zawodzie. Ale to jest zawsze jakieś wyjście awaryjne. Dlaczego, nie wiem, to już na poziomie szkoły podstawowej nie uczy się takiego alternatywnego myślenia i wybierania takich dwóch ścieżek, tej właściwej i tej alternatywnej. Plan A, plan B, żeby zawsze spaść na te cztery łapy?
6: Nie wiem, czego tak się nie promuje takiej wersji, o której mówisz. Ja myślę, że no musi minąć kiepskich parę lat, kiedy będzie widać ewidentnie na rynku pracy, że ci młodzi jej nie znajdują. I będzie odwrót, wierzę w to, że będzie odwrót do szkół branżowych, do szkół technicznych i one odżyją, ale to musi jeszcze trochę wody upłynąć. Trudno mi powiedzieć, jak jest prowadzona ta edukacja zawodowa w szkołach podstawowych, dlaczego tak jest promowany liceum, nie wiem.
5: A ze swojego doświadczenia doradcy zawodowego, te spotkania z uczniami szkół podstawowych oceniasz jako jako dobrze spędzony czas i dobrze wykonaną robotę, że ci ludzie, faktycznie młodzi ludzie zadają jakieś konkretne pytania, czy traktują to jako kolejną rzecz, którą muszą odbębnić, bo dyrektor sobie coś wymyślił? Czy faktycznie jest jakieś zainteresowanie tym, co może się dziać w moim życiu przyszłym, edukacyjnym, zawodowym, kiedy już teraz zacznę iść w jakąś konkretną stronę, tak? Ktoś może pójść na matfizy, to dobra, będę się bardziej przykładał do matematyki. To są małe kroczki, które w przyszłości za 5-10 lat mogą odegrać ogromne znaczenie.
6: Wiesz co, Przemek, ja uwielbiałam te zajęcia, między innymi w klasach ósmych, czyli jeszcze gimbazę ogarnęłam, jeszcze wśród gimnazjalistów pracowałam, ale bardzo lubiłam, dlatego że te dzieciaki... Pytałeś o to, czy oni chcą się dowiedzieć. Nie. To była kolejna lekcja, jak ja mówię kiedyś o zdrowiu, tak? Wchodziła jakaś pani, mówiła, że marchewka jest zdrowa i ma witaminę A i trzeba tłuszcze, żeby się wchłonęło. Coś tam porobił. Ale w momencie, kiedy ja zaczynałam mówić i oni posłuchali mnie dlatego, że słyszeli rzeczy, o których nie wiedzieli, byli bardzo zdziwieni, że po technikum geodezyjnym nie będę geodetą. Po liceum o profilu prawniczym nie mam nic wspólnego z byciem adwokatem. I nagle podnosili głowy i słuchali, bo powiem szczerze, no 15-latek tego nie wie. On nie do końca wie, że nie masz pięknego przejścia z klasy mundurowej policyjnej do policji. Że to tak nie wygląda. I rzetelna wiedza, dlaczego idzie się do konkretnej klasy i te klasy, które są pięknie nazywane. Ja z całym szacunkiem dla liceów, ale te klasy dzieciakom, mówimy, my jesteśmy dorośli, my wiemy, że klasa prawnicza nie jest stricte nauką prawa, a młody nie. I oni musieli usłyszeć od kogoś bardzo konkretnie, że to jest przygotowanie do tego, żebyś się świetnie dostał na prawo. Aha, nie jestem geodetą, nie jestem architektem po klasie architekta krajobrazu na przykład. I dzieciaki wychodziły z rzetelniejszą wiedzą. Muszę przyznać, że ja cały czas mówię, ty wiesz, małym miastem i jest mała oferta dla dziewczyn, jeśli chodzi o technika. Wiesz, jest technikum gastronomiczne, no nie każdy lubi gotować. Są klasy fryzjerskie, właśnie tą lukę świetnie wypełnia też nasza, bardzo lubię zespół szkół budowlanych i geodezyjnych i tam jest architekt tego obrazu, gdzie dziewczyny, które mają artystyczne umiejętności, mogą pójść, ale u nas nie ma za bardzo takiej oferty dla dziewcząt. I jednak ta różnorodność klas technicznych jest, no nie jest duża.
5: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy.
0: Bonton Radio Weekend.
5: I wracamy do rozmowy o naszej drogiej młodzieży, często drogiej w utrzymaniu. Ja wiem, że zaraz mi powiesz, że nie jesteś ekspertką, ale odnoszę się teraz z tym pytaniem do twojej logiki i pragmatyczności, bo wiem, że jesteś strasznie pragmatycznym człowiekiem. Przychodzi dziecko do rodzica i mówi, że chce nowe dżinsy, które kosztują 1000 zł. Z mojego punktu widzenia człowieka równie bardzo pragmatycznego, te za 1000 zł nie różnią się niczym od tych za 300 zł, a może nawet są gorsze jakościowo, tylko mają fajniejszą metkę. Przychodzi dzieciak i mówi, że chce hulajnogę. Ja osobiście kupiłbym najprostszą, zwykłą hulajnogę, żeby rozwijał się fizycznie, natomiast rodzice mojego pokolenia dostają jakieś korby i kupują super wypasioną hulajnogę elektryczną.
6: Niebezpieczną.
5: Niebezpieczną zresztą, bardzo niebezpieczną. Żyjemy w czasach, obserwując pokolenie moich kolegów, koleżanek jako rodziców, żyjemy w czasach, kiedy dzieciakom wszystko się daje na tacy i wszystko co najlepsze. Ja wiem, że to pewnie nadrabiamy to, czego my nie mieliśmy w swoim dzieciństwie. Ale taki człowiek uczy się pewnych schematów, że ja chcę, ja dostaję, ja chcę, ja dostaję. I trafia taki młody człowiek na praktykę, na staż, czy już do pracy zawodowej. I tu jest zderzenie ze ścianą bez kasku. W relacjach z pracodawcą nie ma czegoś takiego, że ja chcę, ja dostaję. Słynne pierwsze pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej, ile zarobię? Tylko my, pracodawcy, sprzedajemy swoje umiejętności, swój czas. Ta roszczeniowość młodego pokolenia burzy trochę relacje, początkowe relacje z pracodawcą, przyszłym pracodawcą, potencjalnym pracodawcą?
6: Na pewno, Przemek, bo od kilku lat się mówi, że młodzi pracownicy są bardzo problemowi i pracodawcy mają duże problemy z tym, żeby w ogóle nauczyć obowiązkowości. To ty sam mi mówiłeś i Radio Bonton i różne inne podmioty i firmy opowiadały mi o sytuacjach, kiedy przyjmuje pracownika i nagle pracownik nie przychodzi do pracy i w ogóle nie informuje, że zrezygnował, czy jest na zwolnieniu, czy żyje w ogóle. W ogóle nie mają takiego poczucia obowiązkowości i powagi w ogóle sytuacji, pomijając to właśnie i obowiązkowość, i odpowiedzialność. Jakieś taką wyobrażenie, pomyślunek, co on ma zrobić. Te dzieci, to o czym mówisz, wiesz, to może ja nawiążę do innej sytuacji, ale to, o czym powiedziałeś, że wszystko dostają na tacy. Oni nie potrafią sobie zorganizować pracy, nie potrafią czegoś, bo wszystko dostawali. Wszystko było zorganizowane pod to dziecko. Jakby nie wpada na to, że gdzieś trzeba zadzwonić, kogoś trzeba uprzedzić, przeprosić, że się spóźnisz. To jest masa przeróżnych sytuacji, w których no, pracodawca, to już nie jest niemiłe, tylko no, to burzy mu to pracę tak naprawdę. Bardzo trudny jest teraz w ogóle rynek pracownika i pracodawcy mają dużo zagwozdki, żeby jakoś sobie z tym poradzić. Pracownicy bardzo, już abstrahując, w jaki sposób rzucają pracę, ale rzucają bardzo często i ją zmieniają. Jak przeszkolisz, wytłumaczysz, przecież wtajemniczasz w dane firmy i w klientów, ale też w zasady, jakie funkcjonują w tej firmie. Nagle ci coś odpływa i musisz to robić od nowa. Po drugie, masz już kogoś, kto ci wyszedł z tymi informacjami. No, już nie będę się pochylać już ze smutkiem nad pracodawcami, ale ten pracownik młody, a widziałam już wiele takich sytuacji, jest kompletnie nieprzygotowany do tego, że musi pracować. Pracować fizycznie, musisz coś robić, czy umysłowo. To nie jest siedzenie przed komputerem i tak się ludziom wydaje, że idzie do biura, będzie sobie coś tam myszką robił i tam przeglądał, tylko musisz zapierniczać, że to jest, dostajesz pieniądze za coś. O, może tak bym powiedziała.
5: Pojawiły się trochę czarne chmury nad potencjalnymi pracownikami
6: i pojawią,
5: ale spójrzmy na ten rynek pracy z drugiej strony. Ja czasami łapię się na tym, że w pewnych sytuacjach życiowych dochodzę do wniosku, że kurczę, Przemek, jesteś starym człowiekiem już. Najczęściej jak dzieci moich znajomych mówią mi dzień dobry na ulicy. Ale tak jest.
6: I wychodzą za mąż.
5: I wychodzą za mąż, tak? Albo mają już swoje dzieci do komunii. Ale słuchaj, Dzisiaj pracodawcami bardzo często są ludzie, którzy mają 20 parę lat, bo dziedziczyli firmę po swoich rodzicach, albo rodzice zaangażowali ich w swoich firmach, albo po prostu trafili na takie okienko pogodowe i po studiach trafili na jakieś kierownicze stanowisko. 20-paroletni kierownik, menedżer, dyrektor potrafi budować zespół, bo to jest człowiek, który w młodym wieku trafia na takie, a nie inne stanowisko, gdzie nie przeszedł tej drogi od, mówiąc po amerykańsku, od zera do bohatera, tak, od pucybuta do milionera, tylko to jest młody człowiek, który nagle dostaje władzę i musi zbudować zespół. Młodzi ludzie dzisiaj potrafią podejmować takie decyzje, żeby budować fajny, pracowity, zgrany zespół przy tych umiejętnościach interpersonalnych, które wśród 20-parolatków dzisiaj są?
6: Zadałeś mi trudne pytanie, bo w Chełmie mało znam młodziutkich pracodawców, wiesz? Myślę sobie, że na pewno lepiej rozumieją tych młodszych swoich kolegów, których zatrudniają, czasami, Boże, wcale nie młodszych. Natomiast to jest biznes. Wiesz, możesz rozumieć, że on tam inaczej rozumie, jest mało obowiązkowy, bo to jest z twojego pokolenia, wiesz jak jest, ale kasa się musi zgadzać, musi ci wypracować ten przychód, na który ty liczysz. I myślę, że tu będą trudności. Nie czytałam takich danych, jakiejś takiej fajnej, grubszej analizy młodych przedsiębiorców. I nie wiem, ja ich w Chełmie bardzo mało znam takich, ale myślę, że na logikę naszą, jak często podchodzimy do tego, że te umiejętności i empatii, i zrozumienia, i zarządzania, i organizacji, po pierwsze nie w tym wieku jeszcze się ma, i my też pewnie byśmy nie mieli, natomiast oni w swoich społecznościach wcześniej, też już telefonowych i smartfonowych, myślę, że nie mają takiego dużego spektrum, jak, a propos spektrum, jak pracować na przykład z pracownikami spektrum autyzmu, jak pracować, jak mówić do starszego pracownika, jak do młodszego. W ogóle tych umiejętności nie mają, różnorodności takiej. Ja w badaniach predyspozycji zawodowych mam taką skalę perswazyjną i ona świetnie pokazuje, że to są osoby, które potrafią inaczej mówić do górnika, inaczej do mecenasa, innym językiem do lekarza i tak dalej, inaczej motywować różnych ludzi. I chyba coraz mniej będzie takich osób, które mają wysoką tą skalę. Co więcej, będzie w ogóle mało osób, jest już mniej osób, które mają w ogóle społeczne, dobre społeczne predyspozycje. Natomiast myślę sobie, że też mi szkoda tych dzieciaków, bo też one nie są temu winne, w jakim świecie żyją, tak? Na jaki świat przyszły. Nie wiem, myślę, że to jest duża, duża, grubsza analiza tego, że w jaki sposób w ogóle, zaczną się chyba programy po prostu, wiesz, w szkołach, uczące ludzi, jak dochodzić do zgody, jak się kłócić, naprawdę, zaczniemy się tego uczyć po prostu. Nie tak, jak kiedyś to się działo na podwórku, tylko myślę, że to będzie taki nurt. Zobacz, że w każdej szkole już jest psycholog, już jest pedagog. Będzie chyba tego coraz więcej, żebyśmy się w ogóle jako ludzie umieli porozumiewać.
5: Słuchaj, to jak już weźliśmy po kostki w tą wodę, to wejdziemy po kolana.
6: Bylebyśmy nie utonęli.
5: Pewnie nie utoniemy. Czasami ciężko ludziom jest zrozumieć, jak funkcjonuje dzisiaj rynek pracy. My w Chełmie, w małej miejscowości z niedużą liczbą pracowników, dużych pracodawców i dużych pracodawców, tak? Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale już w tym świecie korpo warszawskim moja koleżanka pracuje w firmie, która zajmuje się optymalizacją zatrudnienia. Jest headhunterem. Coś, co kiedyś słyszeliśmy tylko w amerykańskich filmach, dzisiaj jest rzeczywistością w Polsce, czyli pracodawca, duży pracodawca nie marnuje czasu, środków i pieniędzy na to, żeby szukać pracownika, tylko wynajmuje firmę, która mu ma tego pracownika znaleźć. Tam są specjaliści, między innymi doradcy zawodowi, którzy przeszukują rynek pracy, żeby znaleźć odpowiedniego pracownika i temu pracodawcy na tacy podać. Tak wygląda dzisiaj ten rynek pracy. To zjawisko headhuntera ma szansę tutaj nad Ucherką, w naszym pięknym mieście, czy jest szansa, że specjalista od ludzkich umiejętności, predyspozycji będzie oferował pracodawcom gotowego pracownika, a nie ten nieszczęsny przedsiębiorca, który musi ogarnąć ZUS, Urząd Skarbowy i jeszcze musi znaleźć człowieka na wakat, który po tygodniu mu może odejść?
6: Wiesz co, to na pewno zależy od finansów firmy. Wiesz, nie każdego stać na grafika w firmie, żeby mu dobrze sociale zrobił grafiki do sociali, czy kogoś od promocji i też nie za każdego na cały etat. Zresztą nie ma takich firm, żeby było aż tak dużo pracowników w firmie, żeby mogło na stałe. Ale na pewno z czasem zrobi się tak, że to będzie ktoś, kto będzie robił, będzie wynajmowany czasowo do takich zatrudnień. Na pewno myślę. I to się w ogóle zresztą też działo. Też byłam tak zatrudniona w ten sposób, żebym to ja się zajęła tym doborem pracowników, do, szczególnie przy dużych rekrutacjach. Na pewno. Ja myślę, nie wiem, to zupełnie inny temat, ale trzymam go w głowie mocno, żeby powiedzieć, że na, że, żeby przy tym, tak jak mówisz, czarnych murach i pesymizmie trochę, powiedzieć o tym, że mam takie perełki wśród studentów, wśród absolwentów, w ogóle moich ulubieńców, którzy pracują w trakcie studiów, którzy wolontarystycznie pracują. Mam świetne na przykład studentki anglistyki, które uczą angielskiego w bibliotece naszej chełmskiej i są uwielbiane przez dzieciaki. I jak wiele one uczą się, one same też dla siebie uczą się umiejętności, mogą potem to wpisać w CV fantastycznie. I są tacy młodzi ludzie, ale też fajnie, żeby ktoś mówił młodziakom, że te praktyki w technikum, te praktyki na studiach, żeby tego nie marnowali. Naprawdę, ja widziałam już przeróżnych i to nie uczelnianych nawet, tylko nawet u fryzjera widzę te praktykantki, które są niezainteresowane, co mi się na głowie dzieje. I one przeglądają to najwyżej, nie wiem, na YouTubie, jak to się robi, a na żywym człowieku nie. Żeby tego na przykład nie marnować, żeby ktoś też im powiedział, że to jest... Pracodawca cię obserwuje, potem pisze opinie. I, no myślę, że młody człowiek nie zawsze to wie, a przebimba te 3 miesiące, 6 miesięcy, naprawdę bez sensu, bo potem gdzie dostanie szansę, że ktoś go weźmie, kiedy on jeszcze nie umie. Kiedy nikt nie będzie, ja często mówię, niech wam, a to pracodawca mnie przyuczy, ale pracodawca nie jest od uczenia. My, to mieliście okazję na studiach i w szkole. Nikt nie będzie was uczył i nagle młodzież, nie to, że mówi, że to głupota, tylko ano, a może, ej, a faktycznie. Im trzeba, myślę, że teraz już w ogóle coraz ciężej jest ludziom wyobrażać sobie sytuację, jakby wcielać się w rolę na przykład pracodawcy, który płaci za ciebie 5 tysięcy, czyli 8 razy, 8 tysięcy miesięcznie, miesiąc w miesiąc musisz wypracować na swoją pensję i trzeba to dziecku gdzieś odwrócić. Myślę, że fajnie jest zapraszać doradców zawodowych do szkół, czy mnie, czy bardzo świetnych naprawdę z OHP i we Włodawie, i w Krasnym Stawie są młodzieżowe centra kariery, korzystać z tych ludzi, którzy bezpośrednio dotykają rynku pracy. Nie, nie z teorii, tylko w rynku pracy. Młodzież chętnie to słucha. Naprawdę powiem ci, Przemek, że no nie zdarza mi się, żeby rzeczywiście siedzieli w telefonach, bo nagle oni słyszą rzeczy, które za chwilę ich dotkną, a tak właśnie, a no, a rzeczywiście. To jest świat, który przed nimi i chętnie słuchają, naprawdę.
7: Są wakacje. Jest lipiec. Kiedyś jak rozmawialiśmy, gdzieś padło sformułowanie, określenie, epitet w stosunku do ciebie, pracoholik. Oduczyłaś się już pracoholizmu, czy tego się nie da oduczyć? Tak jak nie da się wyzbyć lenistwa, to tak samo nie da się wyzbyć pracoholizmu?
6: Wiesz co, to wiesz, no, psychologicznie można rozkminiać, dlaczego się dzieje ten pracoholizm, natomiast ja w ogóle lubię swoją pracę, bardzo, bardzo. I wiesz co, to ja w ogóle lubię swój wiek też, ty mówisz, że jesteś starym człowiekiem. Ja uwielbiam być starym człowiekiem z doświadczeniem.
7: My nie jesteśmy starzy, tylko to mentalność gdzieś taka wkrada się co jakiś czas. No Kasia, no proszę, bo już całkiem nie popatrzę w lustro.
6: Nie, ale zmierzam do tego, że im mam więcej lat, tym więcej mam absolwentów, tym więcej mam ludzi, których spotkałam na swojej drodze życiowej. I naprawdę to jest taka frajda widzieć, że oni sobie poradzili, że posłuchali, pamiętają jakieś szczegóły, a wtedy pani była w takiej bluzce. Potrzebują takiej wiedzy i no, kręci mnie, to bardzo lubię. Już pomijam, że tą też promocyjną część, kiedy widzę, jak to działa, bardzo lubię. Natomiast nie wiem, czy nie chciałeś dopłynąć do portu pod tytułem Praca wakacyjna teraz dla młodzieży.
7: Nie, chciałem cię podpuścić i udało mi się, żeby pokazać, że po 22 latach wykonywania pracy zawodowej można nadal mówić, że lubię swoją pracę, chcę pracować, więc chciałem, zrobiłem to po to tylko, żeby tak już na zakończenie powoli dojść do takiego clou naszego dzisiejszego spotkania, że decyzje podjęte w wieku kilkunastu lat mają wpływ na całe nasze późniejsze życie. Ja nie przepracowałem ani jednego dnia, bo ja całe życie robię to, co kocham, to, co lubię i ja nie idę do roboty. Ja idę co najwyżej do pracy. Ja z domu wychodzę, bo chcę. Chcę coś robić i to, co umiem robić. To ważne jest, żeby w wieku tych kilkunastu lat zaprzęc sobie w głowie takiego mędrca i pomyśleć, co zrobić, żeby nie chodzić do roboty, tylko chodzić do pracy? I nie mówię tutaj, że robota to ta fizyczna, nie, tylko ktoś, kto idzie do, gdybym ja był księgowym, to ja bym chodził do roboty. Przegryzłbym sobie żyły po pierwszym bilansie jakimś tam kwartalnym.
6: A pasjonatka księgowości mega się cieszy co miesiąc, że jej raport super wyszedł, bo lubi to, bo lubi efekt swojej pracy taki namierzalny, a my często mamy taki nienamierzalny oboje. Ja mówię młodym ludziom bardzo często, że oni nie przywiązują tej wagi do tego wyboru, tam to się potem zmieni, coś się potem... Wie, słuchajcie, byle jak wybrać i byle jak potem żyć, to nie fajnie. Wie, policzcie sobie. I tak słuchają, a ja mówię, to jest 40 lat waszego życia. Nie mówimy teraz, że doba dzieli się na trzy części, tylko na dwie, bo jeśli śpisz, to nie masz świadomości, czyli połowę dnia przepracowujesz, połowę nie przepracowujesz. Połowę życia, 40 lat codziennie chodzisz do pracy, której nie lubisz, której tam odwalisz sobie. To jest kupa czasu, kupa życia mojego, nie? I ty powiedziałeś, czy fizycznie. Wielu ludzi kocha pracować fizycznie, kocha to, co wykona, kolejny nowy dach, kolejny nowy remont, wiesz, jakiś taki efekt, satysfakcja, no to jest masa rzeczy. I na pewno warto, żeby ktoś, bo powiedziałeś, żeby zaprząc do, tak fajnie ująłeś to, zaprząc swoją mądrość do tego. Jeszcze te młode głowy nie mają mądrości życiowej i na przykład z zawodów i rynków pracy i fajnie, żeby pytały, żeby sprawdzały i gdzieś z kimś mądrym rozmawiały. Ja na pewno na ten moment jeszcze będę mówić z kimś żywym, nie? Bo oni nie umieją, jest masa wartościowych treści w internecie, ale jeszcze taki młody człowiek, wielu ludzi zatrzymało się na tym etapie i dalej nie potrafi oddzielić właśnie tych cwaniaczków 25-29-letnich, którzy sprzedają patent na milionerów. Oddzielić ziarno od plew i zobaczyć, które treści są wartościowe, które są w ogóle prawdziwe. Teraz w ogóle już nie będzie takiej możliwości, żeby gdzieś się odwołać do takiego pewnika. Myślę, że na pewno nauczyciele, rodzice i ja lubię się pytać kogoś, jak nie wiem, kogoś, kto wie.
7: A gdyby ktoś nie wiedział, to doradca zawodowy Katarzyna Józefacka. Dzisiaj specjalnie o literaturze nie rozmawialiśmy, bo trzeba by było rozciągnąć dobę. Kasia, no co ja ci mogę życzyć? Wtedy ci życzyłem kolejnej książki, teraz ci już kolejnej nie życzę, bo wiem, że już tam pewnie nad nią pracujesz. To tylko takich fajnych, żywych relacji z ludźmi i z tymi młodymi, których gdzieś tam pokierujesz w tą właściwą stronę. Nie powiesz, którą furtką mają iść, ale w którym kierunku, bo tych furtek po drodze pewnie będzie dużo. Powodzenia i udanego urlopu, bo wiem, że jesteś przed urlopem jeszcze wakacyjnym.
6: Dziękuję ci bardzo. Może zachęcimy wszystkich rodziców i wszystkich młodych do tego, żeby może w te wakacje spróbowali pozdobywać i umiejętności społeczne, i doświadczenie zawodowe, co?
7: No oczywiście, że tak. Staram się robić to na co dzień, ale z twoim udziałem będzie to na pewno zdecydowanie bardziej czytelne i rzeczowe, bo w końcu z ekspertem rozmawiam. Dziękuję ci bardzo pięknie i do usłyszenia.
8: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: Pomału wracają upały. Specjaliści przypominają o kremach z filtrem. PiS proponuje uchwałę przeciw przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Polskie siatkarki przegrały z Japonią, nie zdołały awansować do finałów Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych, upalnych dni. Specjaliści przypominają, by chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. Oparzenia, zwłaszcza w młodym wieku, przyczyniają się do zachorowania na czerniaka. Agnieszka Wynarska.
1: Co roku w Polsce na czerniaka zapada 4,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie, wylicza dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
2: Głównym czynnikiem ryzyka to są promienie ultrafioletowe, czyli promienie słoneczne, które mogą doprowadzić do wystąpienia mutacji w komórkach barwnikowych i wtedy niestety dochodzi do rozwoju czerniaka.
1: Znamiona trzeba regularnie badać u specjalisty. Jeśli zmieniają kształt, wielkość czy kolor, należy jak najszybciej skonsultować się z dermatologiem. W Polsce na czerniaka umiera około 1400 osób rocznie.
0: Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u, by głosować nad uchwałą w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Sejmu uchwałę zobowiązującą polski rząd, by zablokować wejście Ukrainy do Unii, jeśli Kijów nie wycofa się z gloryfikowania zbrodniarzy z UPA, mówi poseł PiS-u Jarosław Selin.
3: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami, żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
0: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje, odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
4: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
0: Zgłoszenie uchwały do Sejmu zapowiedział kandydat PiSu na przyszłego premiera Przemysław Czarnek. Ponad 300 artystów z Polski i zagranicy weźmie udział w międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Zaczną się jutro, potrwają tydzień. Miejscami koncertów, warsztatów i pokazów filmowych będą Myślenice, Kraków i Krynica Zdrój. Polskie siatkarki nie zdołały awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów. Decydujący mecz przegrały z Japonią w Osace 2-3. Nie przedłużą więc znakomitej serii trzech brązowych medali w Lidze Narodów. Jutro już całkiem gorąco, 27 stopni na zachodzie, w centrum i na wschodzie Polski, chłodniej na północy i na południu, w górach i nad morzem 22. Niebo częściowo zachmurzone, sporo słońca, ale także miejscami przelotne opady, czasem intensywne, na przykład na krańcach północno-wschodnich możliwe burze.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama. Orlen Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.